Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

palmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kupmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka czuła.

0: Reklama. Wiosenne oferty w BMW Premium Arena. Poczuj legendarną radość i skorzystaj z wyjątkowych ofert na zakup twojego nowego BMW. Rodzinne i wszechstronne BMW X3 z zerowym wkładem własnym może być twoje już za 2500 zł netto miesięcznie. Wolisz miejską dynamikę? Wybierz BMW serii 1 od 119 tysięcy zł brutto z automatyczną skrzynią biegów i zaawansowanymi systemami asystującymi w standardzie. BMW Premium Arena. Twój dealer BMW w Dobroniu, Łodzi i Kaliszu. Premium Arena. Po reklamie.
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
2: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
3: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
4: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
5: O, proszę bardzo. Czerwona lampka w studiu to jasny i czytelny znak, że mnie słychać. I bardzo dobrze, że mnie słychać, bo mam dla was takie oto dwa niezwykle ciekawe tematy. Za chwilę będziemy bowiem w dwóch bardzo ważnych dla łódzkiej kultury miejscach. To jest Teatr Powszechny w Łodzi i EC1. O tym teraz, w co jest grane w Łodzi, a dokładniej, no właśnie, w łódzkich teatrach generalnie trwa teraz sezon 2025-2026. To oczywiście czas premier, nowości, wznowień, powrotów, są jubileusze, są wydarzenia specjalne, gościnne festiwale, repertuar regularny, oczywista sprawa. Ale nie o tym dzisiaj. W dzisiejszej audycji chcę zwrócić waszą uwagę na Teatr Powszechny w Łodzi jako na miejsce, które jest przykładem takiego pięknego, wręcz nieustającego rozwoju. To jest miejsce, gdzie spełniają się marzenia. Nie tylko te teatralne, choć z teatrem związane. Czyje to marzenia? No myślę, że z jednej strony to są marzenia pani dyrektor Ewy Pilawskiej, o czym za chwilę. Z drugiej strony spełniają się nasze marzenia. Marzenia aktorek, aktorów, twórczyń, twórców. Dobrze, za chwilę. Za chwilę o trwającej rozbudowie, bo remont to chyba za lekkie słowo dla tak dużej inwestycji. Później zajrzę do EC1 Łódź. To oczywiście też doskonały przykład rozwoju, rozbudowy, spełnienia marzeń, choćby dlatego, że przecież był już taki czas w Łodzi, pamiętamy to doskonale, gdzie dawna elektrownia, która czasy świetności miała już za sobą, wyglądała dość słabo, a nawet coraz słabiej wraz z upływającym czasem. No i przyszedł moment oczywiście rewitalizacji, pamiętamy, był pomysł, były pieniądze, a jest, no jest ważny ośrodek kulturotwórczy. Dzisiaj zajrzę nie do hali maszyn, nie na ulicę Żywiołów, nie do NCKF-u i nie do Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej i też nie, dobrze, macie rację, wystarczy, już mówię, gdzie zajrzę. Zajrzę do planetarium EC1 Łódź, ważne miejsce, na teraz, zgodnie z obietnicą, teatr. W co jest grane w Łodzi? Bartosz Lichawski.
6: Teatry.
5: Teatry w Łodzi to ogólnie bardzo ważna przestrzeń dla łódzkiej kultury. Nie ma tutaj najmniejszych wątpliwości. To za każdym razem jest dostęp do wyjątkowych treści, wyjątkowych realizacji. Mamy w Łodzi teatry dramatyczne, mamy oczywiście muzyczny, jest teatr wielki, teatry lalkowe. Tutaj zwracam uwagę na te głównie dla dzieci, choć nie tylko. Teatr tańca, teatr eksperymentalny, teatr awangardowy, ale oczywiście, że w wakacje mamy także dużo teatru ulicznego. Mamy teatr, który na Ofie, między innymi, bo tych grup w Łodzi jest więcej, jest teatrem improwizowanym, co nie jest już nowością przecież w Łodzi. Można by bardzo długo w ten sposób i generalnie ja przecież regularnie omawiam dla was repertuar łódzkich teatrów, ale dziś chcę zwrócić uwagę właśnie na pewną zmianę, do której my generalnie już jesteśmy przyzwyczajeni. Słuchajcie, musimy jeszcze w ten sposób funkcjonować jakiś czas. Ja za chwileczkę powiem o konkretnych datach. Mówię tutaj o tym, że Teatr Powszechny w Łodzi gra w Expo, no ale przede wszystkim zwracam uwagę na to, że to jest spełnianie marzeń naszych wspólnych, bo generalnie ten projekt realizowany jest, no powiedzmy sobie, można by nawet powiedzieć od początku powstania Teatru Powszechnego w Łodzi, czyli od 1945 roku, no i pierwsza tak wielka, tak potężna, na pewno największa inwestycja infrastrukturalna w historii powszechnego. Ja chcę przypomnieć, że w co jest grane w Łodzi, no jakiś czas temu, to był rok 2012, pani dyrektor Ewa Pilawska, która była tutaj w studiu moją gościnią, mówiła o właśnie tych marzeniach, o tej potrzebie tworzenia teatru, który no, oparty jest też na technologii, na technice, na przestrzeni. Wymarzyła sobie małą scenę, wszyscy mówili jej, nie, no to się nie uda, to się, no to gdzie? Gdzie? Nie ma miejsca. No a przecież były kasztany, była wielka uroczystość, było zimno, pamiętam, ale te marzenia były gorące i proszę bardzo, dzięki staraniom, dzięki wizji, dzięki marzeniom mała scena została oddana do użytku w 2012 roku. No i do tego wszystkiego no oczywiście można było uruchomić dodatkowe spektakle, dodatkowe projekty, dodatkowe działania i tak przecież mamy w Teatrze Powszechnym w Łodzi, jako Polskim Centrum Komedii i Konkurs Komediopisanie i Międzynarodowy Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych w Łodzi. Jest edukacja, cykle, bo tu dziecko w sytuacji, teatr dla niewidomych i słabowidzących, teatr blisko ludzi i tak dalej, i tak dalej. To wszystko bardzo ważne działania, ale teraz teatr rozbudowuje nam się i zmienia na Teatr Powszechny w Łodzi jako Europejskie Centrum Komedii i Edukacji Teatralnej. Tutaj też była uroczystość, troszkę inne okoliczności przyrody, że tak powiem, bo pamiętam, że to był czerwiec, więc zupełnie inna pogoda, choć czerwiec roku 2025 wcale nie rozpieszczał, ale nie wracajmy do tego, planujmy to, co dziać się będzie. No, nie mogę powiedzieć lada moment, ale czekamy na ten moment, jak mówi Ewa Pilawska, dyrektorka Teatru Powszechnego w Łodzi. Współczesny widz oczekuje nowoczesnych środków i nowoczesnych technologii. Inwestycja obejmuje przebudowę całego budynku teatru z wyłączeniem małej sceny, zmianę układu widowni dużej sceny na bardziej amfiteatralną oraz dostosowanie architektoniczne budynku. Teatr po modernizacji będzie nowoczesny, bezpieczny, będzie mówił współczesnymi językami artystycznymi, ale będzie także nowoczesny pod względem technologicznym. Będzie bardziej dostępny i dostosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami i niepełnosprawnościami. A jak podkreśla Ewa Pilawska, Europejskie Centrum Komedii będzie rozwinięciem projektu Polskiego Centrum Komedii, które działa w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Będzie laboratorium poszukiwań współczesnej estetyki komediowej. Dzięki projektowi polskie teksty sztuk komediowych będą miały artystycznie dużo większe możliwości realizacji scenicznych. Będziemy skoncentrowani na poszukiwaniach wokół polskich autorów i konfrontacji rodzimej twórczości z dramaturgią europejską i światową. Brzmi doskonale i nie mam wątpliwości, że tak właśnie będzie. Póki co jeszcze musimy uzbroić się w cierpliwość, bo inwestycja zakończy się w 2028 roku. Wtedy uroczyste otwarcie, powrót do domu. Będę o wszystkim mówił na bieżąco, oczywiście w co jest grane w Łodzi. No a teraz EC1 Łódź i Planetarium.
6: Warto zobaczyć.
7: Tomasz Bamyś, Planetarium, EC1 Łódź, Miasto Kultury w Łodzi.
5: Witam w Co jest grane w Łodzi. No właśnie, tytułuję naszą rozmowę Warto zobaczyć. Warto odwiedzić i zobaczyć to wszystko, co w Planetarium EC1. Potężna konstrukcja, potężna przestrzeń. Mówi się o tym, że to przecież najnowocześniejszy tego typu obiekt w Polsce, w Europie Środkowo-Wschodniej. Mamy ogromną kopułę, tam prawie 20 metrów, ekran sferyczny, co daje możliwość, by zobaczyć obiekty tak zwanego głębokiego nieba. Zobaczyć to, czego nie możemy zobaczyć albo gołym okiem, albo w ogóle jest niedostępne dla tych, którzy no, próbują obserwować niebo nad Łodzią. Pokazujecie tutaj piękne przestrzenie. Pobudzacie wyobraźnię i w ten atrakcyjny sposób kierujecie uwagę, no, w kosmos, ale to nie jest rozproszenie. Nie, nie, to jest skupienie na bardzo ważnej dziedzinie, na ważnej gałęzi nauki. Zresztą czynicie to tak naprawdę przez cały rok, bo mamy dostęp do bardzo różnych organizowanych tutaj warsztatów, zajęć, spotkań, pogadań, danek, lekcji, może nazwijmy to w ten sposób. Są półkolonie i letnie, i zimowe, i generalnie każdy pretekst dobry, by stworzyć dodatkowe wydarzenie. Za chwileczkę powiemy sobie także o tym festiwalu, który powstał i też jako pierwsza edycja odbył się w trakcie minionych wakacji. Natomiast, no właśnie, czy my tutaj w Łodzi mamy takie parcie na kosmos, które mam nadzieję też, no, wzmocnił albo pobudził swoim kosmicznym wyczynem nasz łodzianin Sławosz Uznański-Wiśniewski. Kiedy pamiętam, no wszyscy przeżywaliśmy start w kosmos, jego lot na ISS, start, powrót, to wszystko co się działo, bo to też był świetny okres, świetny czas do tego, by zaprosić na rozmowę o kosmosie, o przestrzeni, o tym wszystkim, co nas otacza. Zatem, panie doktorze, czy łodzianki, łodzianie mają parcie na kosmos?
7: Miejmy nadzieję, że będzie jeszcze większe. My to zainteresowanie obserwujemy, odkąd planetarium działa, czyli już w zasadzie dekadę, natomiast ono fluktuuje. Ciężko jest utrzymać uwagę każdego odbiorcy, nawet zainteresowanego tematem, dlatego my cały czas składamy nowe, mam nadzieję, atrakcyjne propozycje, które pozwalają i fajnie spędzić czas i się przez różne formuły, którymi się posługuje, czy planetarium, czy Centrum Nauki i Techniki, czegoś przy okazji mądrego dowiedzieć, wyjść z pewną refleksją, zmienić swoje postrzeganie świata. Oczywiście mnie osobiście najbardziej interesuje, żeby to było zainteresowanie też związane z kosmosem, z eksploracją kosmosu, z pięknem astronomii, ale i z tym, co nam przynosi astronautyka i kolejne misje kosmiczne. Mam nadzieję, że to zainteresowanie będzie cały czas rosnąć.
5: Myślę, że tak. Nawet nie mam wątpliwości, bo to niezwykle atrakcyjna przestrzeń i kto raz spojrzy w niebo, zada sobie pytanie, cóż to tam widać, ten myślę, że już w takim pytaniu pozostanie, będą pojawiały się kolejne, a zatem i kolejne odkrycia, poszerzanie tego obszaru obserwacyjnego. Można to robić na różne sposoby. Ja też zapowiadałem w waszym imieniu między innymi warsztaty astrofotografii, co daje możliwość, no a po pierwsze umiejętność tworzenia niezwykłych fotografii podczas obserwacji nocnego nieba. Generalnie czas na obserwację nieba nad łodzią jest zawsze dobry, wyłączając te momenty, kiedy niebo nad naszym miastem niestety jest zachmurzone, chociaż, no właśnie, obserwacje może uniemożliwiać też tak zwane zanieczyszczenie światłem i ono oczywiście najobficiej występuje w centrum miast, tworząc taką łunę widoczną też z daleka, chociaż ja przyznam szczerze, że tutaj po skończonej audycji nie raz miałem okazję z parkingu na Sienkiewicza przy radiu oglądać niebo nad łodzią i widać było nie tylko księżyc, ale może nie o tym teraz, dlatego że faktycznie jeszcze w granicach miasta można pojechać gdzieś, nie wiem, na Olechów albo na Smulsko i tam już widać więcej. A jeżeli pojedziemy jeszcze kawałek poza Łódź, to te warunki obserwacyjne poprawiają się znacząco. Każda pora roku, no bo latem oczywiście z przyjemnością, prawda, gdzieś tam kładziemy się na leżaczku czy kocyku i patrzymy, jakie piękne gwieździste niebo. Natomiast no, minusem jest to, że te noce są jasne, prawda, albo w ogóle krótsze. Zimowe niebo i tak dalej, i tak dalej. O tym wszystkim powiedzą wam specjalistki i specjaliści WC1 Łódź, a ja korzystam z okazji, że jest ze mną jeden z nich i zapytam właśnie o te obserwacje nieba nad Łodzią, bez względu na to, jaka pora roku, my możemy zobaczyć coś, co nas zachwyci, co spowoduje, że zainteresujemy się astronomią, a przyjdziemy do was po więcej.
7: Zawsze, o ile się nie obserwuje z pomiędzy światła latarń miejskich, bo to niestety bardzo utrudnia, ale jak już gdzieś nawet między bloki wyjdziemy, do parku, w jakieś ciemniejsze miejsce, choćby księżyc, planety, najbardziej widoczne obiekty głębokiego nieba są w zasięgu już lornetek, częstokroć i teleskopów, to też nawet mieszczów, za przeproszeniem, ma szansę coś skorzystać z tego, co nam nocne niebo oferuje. Oczywiście, jeżeli pokusimy się o wysiłek i wyjedziemy poza miasto, albo mamy to szczęście, że mieszkamy z dala od tego zaświetlonego centrum, to jest oczywiście tym lepiej. I wtedy wytoczenie nawet na trawnik przed domem potężniejszego teleskopu daje bardzo dobre efekty. A jak jeszcze dołożymy do niego aparat fotograficzny i troszeczkę cierpliwości, to kosmos odkrywa przed nami swoje skarby. Dlatego warto się tematem interesować. Jak ktoś nie wie, jak zacząć, to oczywiście też zapraszamy na pokazy nocnego nieba w naszych kopułach, czy też na warsztaty z astrofotografii, które regularnie mniej więcej raz w każdym kwartale się pojawiają w naszej ofercie i tam można zacząć tę przygodę, a ona nie ma końca. Tutaj odkrywa się cały czas, codziennie coś nowego, czy co nocnie, może powinienem powiedzieć, w zależności od tego, czy rzeczywiście obserwujemy, i astronomia jest zabawą i nauką na całe życie.
5: A no właśnie, nauka poprzez zabawę, to jest coś charakterystycznego generalnie dla całego kompleksu EC1 Łódź. Zostajemy w planetarium EC1, bo w takiej formule odbył odbył się też pierwszy festiwal Orbitarium. Ja tutaj wracam jeszcze na chwileczkę do powołania tej inicjatywy. Przed nami oczywiście edycja numer 2, ale to nowa łódzka inicjatywa. Festiwal Kosmosu Orbitarium.
7: Tak, zdecydowanie nasza intencja jest taka, żeby ten festiwal przyciągał. Idea jest taka, żeby zaoferować pakiet bardzo ciekawych rzeczy, tak żeby i dać szansę obejrzeć parę mądrych filmów z komentarzem i jednak wziąć udział w prelekcjach organizowanych, szczerze wygłaszanych przez może ekspertów z zakresu nauk przyrodniczych, nasiąkać troszeczkę tą tematyką.
5: Drugą edycję jeszcze zapowiem. Dziś dziękuję pięknie za rozmowę. Byliśmy w Planetarium EC1 w Łodzi.
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
8: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
9: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
5: Tak, to program Co jest grane w Łodzi, audycja poświęcona łódzkiej kulturze. O tym jest ten program, w którym zawsze stawiam na różnorodność, ale to jest, słuchajcie, niewymuszona jakby moja reakcja. No taka jest charakterystyka naszego miasta, taka jest łódzka kultura, różnorodna. Bartosz Lichawski, sięgam teraz zatem po dwa zupełnie różne tematy, choć mianownik wspólny. No i można nawet uznać, że dość, nie wiem, złożony, rozbudowany, czy też wielopoziomowy. Nie wiem, czy takie pojęcie w ogóle istnieje w matematyce, ale w moim rozumieniu tak, bo myślę o przestrzeniach łódzkich, które są obie ciekawe, i to jest ten wspólny mianownik, obie generują dobrą energię, zatem i korzyści z obcowania i tak dalej, można by tak wyliczać długo, więc lepiej sięgnę po szczegóły. No teraz wybierzemy się do Lasu Łagiewnickiego. Od razu zaznaczę, że to moja ulubiona zielona część Łodzi. Może dlatego, że choć kocham też ogród botaniczny, to ten jednak otwarty jest tylko w sezonie, prawda? Więc no, zimą możemy oczywiście liczyć na, nie wiem, ewentualnie wydarzenia specjalne typu spacery, co oczywiście w Co jest grane w Łodzi też zapowiadam, no ale najkrócej mówiąc, botanik nie zawsze, a Las Łagiewnicki o każdej porze roku no czeka ze swym leśnym bogactwem. Ale słuchajcie, jeszcze raz podkreślam, nie chcę rozpętać tutaj jakiejś, nie wiem, dyskusji, co fajniejsze, bo to jednak różna charakterystyka obiektów i nawet sam działam tutaj sprawiedliwie, nie tylko w samej audycji na antenie, ale i prywatnie jestem równie często w botaniku, co i w Łagiewnikach, mimo że do botanika mam, jak to się mówi, 5 kroków, a do lasu to jednak dla mnie wyprawa przez całą Łódź. Dlaczego warto? O każdej porze roku. Powiem za chwilę, a później moja gościni, Malwina Czajka. Ona opowie nam o swojej wręcz kulturalnej misji w Łodzi. No myślę, że jeśli interesujecie się festiwalami, filmem, dźwiękiem, krytyką filmową, tekstami krytycznymi, warsztatami i tak dalej, to Malwinę znacie. Choćby ze słyszenia, więc posłuchamy jej opowieści za kilka minut, a teraz las.
1: Ciekawa Łódź.
5: Las Łagiewnicki. Można by o nim opowiadać naprawdę bardzo długo, a jeszcze dłużej spędzać w nim czas. Ale zwrócę uwagę na kilka takich najważniejszych faktów. Rezerwat przyrody. Jak się zwykło podkreślać, największy las w Europie w granicach miejskich. Zatem nasz. Piękny. No pięknie wyglądający, pięknie brzmiący i co podkreślam o każdej porze roku. Piękne miejsce, gdzie usłyszymy no cudnie śpiewające ptaki. No i oczywiście najlepszy efekt jest wiosną, ale czy nie śpiewają latem, jesienią? No oczywiście, że zimą też słychać, choć przyznacie, że nieco inaczej to brzmi wtedy, prawda? Może nie tak ochoczo, ale też pięknie. Widziałem tu na spacerach fotograficznych dzięcioły, puszczyki, sikory, zięby, sujki. No, nie wiem, coś tam jeszcze sfotografowałem. Słuchajcie, coś jeszcze usłyszałem, ale nie chcę tutaj dookreślać gatunków, bo może się pomylę, nie jestem specjalistą, ale potrafię się zachwycać, słuchajcie, bo tych ptaków jest tutaj zdecydowanie więcej. Bo tam, gdzie są tereny podmokłe, taka łączka opadowa albo stawiki, to i cyranka, i czajka, i rybitwa ładnie się zaprezentuje. Same stawy też prezentują się niesamowicie. Powstały tu przecież setki, tysięcy, a może nawet idzie to już w miliony zdjęć. Także tych ślubnych. No nic dziwnego, cudnie wszystko odbija się. Ta cała otaczająca przestrzeń przyroda właśnie, nie wiem, czy soczystej zieleni, czy jesiennymi przebarwieniami w tafli wody. No zima też ma swój fotograficzny klimat, dlatego urządzane są tutaj też plenery, warsztaty fotograficzne i spacery o każdej porze roku. Zabierają nas tu łódzcy przewodnicy i łódzkie przewodniczki. Zapowiadam zresztą, w co jest grane w Łodzi na bieżąco takie wydarzenia. Zaprasza nas też m.in. Zielona Łódź, by odkrywać i tereny przyrodnicze, i historię Lasu Łagiewnickiego. Pozostałość po Wielkiej Puszczy Łódzkiej to cudowne dęby. To ponad 40% zalesienia. Buki, klony czy brzozy, jak z obrazów Kossaka, Rapackiego czy Klimta. Tak, Gustawa Klimta, bo ten przecież namalował nie tylko słynny pocałunek, ale i piękne brzozy. Natomiast słuchajcie, wracając do lasu. Często organizowane są tu bardzo różne aktywności. Relacjonowałem na przykład, w co jest grane w Łodzi, zajęcia, nawet zawody slow jogging. To jest taka japońska sztuka, no właśnie, marszu, prawie truchtu. Bardzo ciekawa historia, przyszła do nas z Japonii. A propos Japonii, urządzane są tutaj także kąpiele leśne, czyli Shinrin-yoku. Takie zanurzenie w cudnej przestrzeni lasu, jego zapachu. Innego o każdej porze roku i dnia. Podobnie rzecz się ma w przypadku brzmienia lasu. Kąpiel leśna, Shinrin-yoku, spacery, Nordic walking, rower. Słuchajcie, generalnie sami też możemy organizować sobie tutaj bardzo różne aktywności. W pięknych okolicznościach przyrody, bo jest tutaj zabytkowy, zachowany w oryginalnej bryle klasztor franciszkanów. Barokowe drewniane kapliczki, w tym ta z 1681 roku. Cudowne źródełko, stawy, bzura, kamienny krąg. Tam obok też stawu w Arturówku. Mówi się, że to jest miejsce mocy. Tu a propos jeszcze ogrodu botanicznego, tutaj też mamy i stawiki, i kamienie, właśnie takie miejsce mocy, no dużo elementów wspólnych, ale słuchajcie, tutaj także w Lesie Łagiewnickim plac zabaw, taki leśny, tablice edukacyjne. Tutaj swoją siedzibę ma też, jak wiemy, ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt, o którym też opowiadam, jest arcypiękny Pałac Heinzla, jest wszystko, generalnie wszystko, co potrzeba, by się zachwycić. Jest tu także sporo niezwykle dramatycznych ludzkich historii, ale te już zostawiam specjalistkom i specjalistom, z którymi możecie się przecież spotkać właśnie w trakcie licznych spacerów. I jeszcze jedna sprawa. Słuchajcie, podczas jednego właśnie z takich spacerów, nazwijmy to indywidualnych, zgubiłem Dekielego do obiektywu, więc jakbyście znaleźli, to proszę zostawić przy dębie.
6: Ciekawe spotkanie.
5: Malwina Czajka, ja tutaj tytułem zapowiedzi mówiłem, że jesteś taką postacią, która wraz z zespołem współorganizatorek i współorganizatorów, no dźwigacie ciężar odpowiedzialności za kulturalną Łódź, za przestrzeń, którą najogólniej moglibyśmy nazwać filmową, choć tutaj, no w ramach tych waszych działań, które odbywają się przecież przez cały rok, można wyróżnić różne podgrupy, takie tematyczne, gatunkowe, bo jak mówimy, przecież film jest sztuką niezwykle pojemną. Jesteście sprawcami Festiwalu Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja w Łodzi. To już jest bardzo ważne, ugruntowane wydarzenie. Tak jak mówię, przez cały rok dostarczacie nam tutaj okazji do spotkań takich warsztatowych, spotkań z ekspertkami, ekspertami i tak dalej, i tak dalej. Powołaliście też, bo pierwsza edycja już się odbyła, nowy festiwal, tutaj z myślą o dzieciach. No cały czas jesteście w takim, powiedzmy sobie, twórczym ruchu, prawda?
10: Tak, zgadza się. No przede wszystkim to jest takie przedłużenie festiwalu Kamera Akcja. Rozciągnięcie tego, co w 4 dni festiwalu nie mieścimy tyle rzeczy, ile byśmy chcieli. I faktycznie to kino młodzieńcze o dojrzewaniu, o wchodzeniu w dorosłość zawsze gdzieś tam było takim elementem i punktem istotnym dla nas, jako organizatorów festiwalu Kamera Akcja. I bardzo często podkreślaliśmy to, że ten świat studencki to jest ten, który gdzieś tam chcemy tutaj budować, ale też młodzież, którą chcemy angażować w oglądanie wartościowego i ciekawego kina, aby właśnie wiedzieli, że nie tylko popcorn w kinopleksie, ale także właśnie ciekawe dyskusje wokół kina i że można dzięki temu kinu poznawać światy, odkrywać siebie i gdzieś tam dojrzewać

0: środowiskiem akademickim. Wywodzicie się jako zjawisko kulturalne w Łodzi, jako wydarzenie właśnie z łódzkiego kulturoznawstwa, z filmoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim. Zresztą no, te wydarzenia, które odbywają się cały czas, non-stop i bez przerwy, nie tylko w ramach samego festiwalu, to przecież wydarzenia towarzyszące, dodatkowe, które organizowane są i przez Uniwersytet, i wspólnie, dając nam możliwość właśnie spotkań wokół kina z twórcami, z aktorkami, aktorami, z recenzentami i tak dalej, i tak dalej. Tych wydarzeń jest bardzo dużo. Czyli generalnie, no tak jak mówię, przez cały rok akademicki jest temat krytyki sztuki, krytyki filmowej. Natomiast wy, no, postanowiliście, wykorzystując to, że Łódź jest miastem festiwalowym, jest miastem bardzo pojemnym, powołać do istnienia właśnie festiwal dający taki rarytas filmowy dla najmłodszych łodzianek i łodzian. Troszkę odpowiedziałaś już na to pytanie, dlaczego tak się stało, ale faktycznie czujecie taką potrzebę, taki głód, żeby robić jeszcze więcej tutaj dla Łodzi?
1: Razem z Przemkiem Kleisnerem co roku bardzo intensywnie pracujemy zarówno nad programem Festiwalu Kamera Akcja, ale także nad projektami fundacji po prostu, żeby właśnie gdzieś tam cały czas my się chcemy rozwijać Łódź filmową i też gdzieś tam w wiele lat tutaj obserwowaliśmy, że każde duże miasto w Polsce ma swój festiwal dla młodych widzów, dla dzieci, dla młodzieży. Niesamowite, bardzo wartościowe imprezy i pomyśleliśmy sobie, że w Łodzi też by się taka impreza przydała właśnie, bo oczywiście można pojechać do Poznania, można pojechać do Wrocławia czy Warszawy na niesamowite pokazy filmowe, ale przecież można też po prostu pójść dwa kroki do tramwaju i wsiąść i pojechać do tego kina i tam zderzyć się z tym kinem. Dla nas niezwykle ważne jest to, co zawsze jest dla nas istotne, czyli nie tylko oglądamy filmy, nie tylko powtarzamy to, co możemy zrobić z dziećmi na kanapie w domu, nie tylko powtarzamy to, co gdzieś tam się dzieje w podróży do kina z dziećmi na jakiś premierowy pokaz, ale to też jest istotne to, że pokazujemy te kulisy kina. Chcemy pokazać i zafascynować tym, że można być twórcą animacji, można montować filmy, a można tworzyć kostiumy, że to są takie ciekawe zawody, z którymi chcemy zderzyć właśnie najmłodszych, aby im pokazać, jak to jest ciekawe. A tutaj w wydarzeniach kulturalnych chodzi o to, żeby pokazać, żebyśmy sami dochodzili do tego, co dla nas jest wielkie, co dla nas jest ciekawe, co chcemy odkrywać i co chcemy, żeby nas poruszało, bo każdy jest inny i każdy może poruszyć coś zupełnie innego. Są takie spotkania, żeby się zderzać ze swoją wrażliwością.
0: No tak, Malwina, ale wy też tymi działaniami przez cały rok tak naprawdę zachęcacie do tego, by karmić swoją wrażliwość, by z niej korzystać i tworzyć. Na przykład tworzyć teksty krytyczne. Krytyk mówi, krytyk pisze, ale także zachęcacie twórczynie i twórców z łódzkich uczelni artystycznych, choć oczywiście nie tylko, wszystkich zdolnych do tego, by tworzyć swoje opowieści filmowe. To wszystko dzieje się przez cały rok. Jest oczywiście związane z taką no, kulminacją, czyli festiwalami bezpośrednio już Kamera Akcja czy Filmowe Lato, ale no, przez cały czas jesteście widoczni tutaj w Łodzi. Cały czas jest gęsto i twórczo. No to ogromna zaleta. Wy na przykład wypoczywacie raz na jakiś czas, czy generalnie faktycznie 12 miesięcy w roku praca tutaj dla sztuki?
1: My może tutaj w zaciszu biurowym wszystko planujemy, programujemy, ale faktycznie to jest duża część pracy i faktycznie nie wyobrażamy sobie innego miejsca niż Łódź na to, żeby gdzieś tam tchnąć tego ducha filmowego. Tutaj ja się w filmie zakochałam jak najbardziej. Tutaj zaczęliśmy tworzyć imprezy jeszcze w czasach studenckich. Tutaj gdzieś tam dla nas ta kolebka jest istotna i tego, jak bardzo ciekawi, mądrzy i kreatywni ludzie tutaj żyją, chcą robić fajne rzeczy i kochają kino. I chcemy, żeby coraz więcej osób to widziało, zauważało i faktycznie gdzieś tam pochłaniało to i miało tą świadomość, że ta Łódź to nie jest tylko i wyłącznie po prostu duże miasto, tylko to jest nasze właśnie gdzieś tam miasto bardzo mocno filmowe. Faktycznie staramy się po pierwsze pokazywać właśnie wartościowe i ciekawe kino, ale pokazywać to, że ta Łódź naprawdę żyje i tutaj pulsuje tym kinem.
0: A no właśnie, kino, Malwina, raz używasz w kontekście filmu, a raz w kontekście miejsca, przestrzeni, budynku. Tutaj zabieracie swoją publiczność, a propos właśnie miejsc, Muzeum Kinematografii, też ważna sprawa, także i tu jesteście. Edukacja, uświadamianie, zabawa i tak naprawdę przez cały rok i dla każdego i mając na uwadze najmłodszych.
1: Warto po prostu podkreślać to, że ta Łódź filmowa jest różnorodna, ciekawa i przede wszystkim warto ją pokazywać i też pamiętać o tym, że właśnie ci najmłodsi, jak obcują z tym kinem, to żeby obcowali z czymś, co dla nich będzie fascynujące, czyli warto gdzieś tam pamiętać o tym, że naszym dzisiaj młodym odbiorcom, po co

0: Potrzebne jest to doświadczenie, nie tylko jakby odbieranie, postrzeganie, widzenie i oglądanie, ale także doświadczenie, więc gdzieś tam zabranie ich w ten świat filmowy, ale okraszenie tego dodatkowymi wyzwaniami kreatywnymi, to jest coś, co gdzieś tam buduje potem ich świadomość i ich rozwój, ale też znowu jesteśmy w Muzeum Kinematografii, gdzie jest pałac pełen bajek, cudowna wystawa i to jest jakby miejsce, które zostanie w pamięci.
1: Ale absolutnie, ważne rzeczy, generalnie jeszcze raz podkreślam, przez cały rok, wiosna to na przykład zgłoszenia do sekcji konkursowych, warsztaty, lato, festiwal, teraz już przed nami drugi, jesień, no wiadomo, kamera, akcja, a zima, spotkania z twórcami, no i chyba dominacja tematyki oscarowej. Dobrze, szczegóły na bieżąco, a za rozmowę pięknie Ci dziękuję. Malwina Czajka.
0: Dziękuję bardzo.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
3: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
4: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
5: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.

0: coraz więcej aut idzie zauważyć na ulicach Łodzi. Na pewno zbliżają się one do centrum. Przede wszystkim tłoczno będzie teraz na Dąbrowskiego, Przybyszewskiego czy Rokicińskiej, zwłaszcza w okolicy Malowniczej i na Rondzie Inwalidów. Nielepiej sytuacja wygląda teraz przy Strykowskiej i Brzezińskiej. Falki też zaczyna być już mocno oblegana. Podobnie Wojska Polskiego i Zgierska.
1: No i się zaczęło, a raczej zaczął. Znów poniedziałek pojawił się za szybko, co? Postaramy się podziałać tak, żebyście byli nim pozytywnie zaskoczeni. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Waldek Darłak, dzień dobry, hej!

Akcent Don't Leave. Podkręcamy tempo w Meloradio. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 7, 7, 7. To jest numer, który powinniście teraz właśnie wybierać i dzwonić jak najszybciej do Melo. Już za 20 minut siódma, za chwilę poranny vibe check. Dzwoncie pod 3, 2, 1, 3, 2, 1, 7, 7, 7. Melotorbę mam dla was do zgarnięcia. Jak tam humor u was od samego rana? No i jak sobie rodzicie z poniedziałkiem? Dzwoncie teraz pod 3, 2, 1, 3, 2, 1, 7, 7, 7. Zgarniajcie torbę. Czekam na was. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 7, 7, 7.

0: Modalki i Wodarski w Meloradiu. Lubię cię jak lato. Cześć Martyna, ty lubisz poniedziałki?
1: Cześć. Nie lubię, ale ten będzie mega wyjątkowy. Chyba go polubię.
0: A dlaczego on będzie taki mega wyjątkowy, co?
1: Praca, szybka praca. A po pracy jadę spełnić swoje największe marzenie, ponieważ zapisuję się na kurs prawa jazdy kategorii A.
0: Wow, rewelacja, to wiesz, marzenia trzeba realizować i fajnie, że bierzesz się za to już od poniedziałku. Czy jakiś fajny strój i maszyna to już zakupione?
1: Już wszystko jest zakupione, tylko ten jeden malutki dopisek w prawo jazdy brakuje.
0: Coś, co na pewno uda ci się zrealizować bardzo szybko. Trzymamy kciuki i uwaga, zacznij dobrze ten tydzień, mamy dla ciebie.
2: Trzy szoty w Melo.
0: Martyna, sól czy pieprz?
1: Pieprz.
0: Bluza z kapturem czy bez?
1: Bez.
0: I teraz uważaj. Włączać czy włączać?
1: Włączać.
0: Się do ruchu na przykład na fajnej maszynie. No to polataj odpowiednio w ten poniedziałek i przez cały ten tydzień dla ciebie Melotorba. Dzięki bardzo. Cześć, pa.
2: Trzy szoty w Melo.

0: Sabolenenny i Sorolo. Tak zaczynamy nowy tydzień, tak zaczynamy poniedziałek. Fajnie jest, nie?
1: No pewnie, że tak. Ja mam dużo aktywności fizycznej w newsach, bo mam i mecz piłki nożnej, i bieg w Poznaniu, bardzo ważny, charytatywny.
0: Rewelacja. Tak. To jeszcze 10 przysiadów.
2: A już o 7:00 zagramy
0: Gordo Loco Loco w Melo. Lecisz. 2, 3, 4. Nie, 5, jeszcze raz. 4, 7. Dobra.
1: 10.
0: Zobaczymy na termometrach, ile dzisiaj będzie. Czy więcej niż 10?
2: Reklama. Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: TPOPL. TPOPL.
4: Prowadzisz gabinet weterynaryjny? Zwierzęta, zabiegi, odpowiedzialność. A odpady medyczne? Tu liczy się termin i bezpieczeństwo. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Podpisz umowę online na tpo.pl.
3: tpo.pl.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
10: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
9: Sprawdź to sam, czy Kid Out kusi ceną każdy dział.
10: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
15: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na Twoją miarę.
16: Zapraszamy do salonu Mercedes-Benz Auto Studio w Łodzi. Ulica Rokicińska 78, telefon 42 666 77 61.
17: W pary do Lidla to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
20: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
21: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
2: Po reklamie.

0: dzisiaj od samego rana na niebie w Łodzi. Wygląda na to, że taka aura utrzyma się przez większość dnia. Na słońce mamy niewielkie szanse, ale będziemy to jeszcze sprawdzać. Na ten moment w prognozie pogody widać opady deszczu koło 12. To też jeszcze sprawdzimy w kolejnych godzinach. No ale parasol na wszelki wypadek dobrze będzie mieć ze sobą. 10 stopni mamy teraz na termometrach. Maksymalnie możemy spodziewać się niecałych 20 i wiatr będzie przy tym umiarkowany.
1: Już prawie 7. Newsy Mela Radia. Marcin Sikora.
2: Zbigniew Ziobro uciekł z Węgier, teraz jest w USA. Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada wniosek o ekstradycję polityka. FC Barcelona z Robertem Lewandowskim i rezerwowym bramkarzem Wojciechem Szczęsnym nie dała szans Realowi Madryt, zapewniła sobie mistrzostwo Hiszpanii. Barca wygrała u siebie 2-0. Pobiegli dla tych, którzy nie mogą. Za nami bieg Wings for Life w Poznaniu przed samochodem, który prowadził Adam Małysz. Uciekało wczoraj ponad 8 tysięcy biegaczy.
3: Na trasie było mega dużo kibiców. To w ogóle było super power, jak człowiek myśli, że biegnie za tych, co naprawdę nie mogą. To tak, dodaje takiego kopa.
4: Na trasie tych ludzi na tych wózkach, to dodaje takiej energii, że naprawdę szacun dla nich.
2: Najlepszy okazał się Dariusz Nożyński, który przebiegł ponad 67 kilometrów. Cały dochód z imprezy jest przeznaczony na pomoc osobom z uszkodzonym rdzeniem kręgowym.
5: No, szacuneczek dla tych wszystkich, którzy chcieliby uciec przed poniedziałkiem. Całkiem nieźle wam się jak na razie udaje. Radzicie sobie z nim świetnie. Waldek, Marcin i Daria. Cześć, siema. Jest już 7.

Jo, taki to, Living on Video. Można z takim podejściem zaczynać ten poniedziałek. Dodajemy wam mocy i energii do działania od samego rana. Dzisiaj w poniedziałek, 11 maja, dzień bez śmiecenia, ale też uwaga, dzień doradcy. No to powiedzcie w takim razie, jaka była najgorsza albo najlepsza rada, jaką kiedyś dostaliście, albo może komuś daliście, albo jakie rady was denerwują najbardziej, co? A może jakie rady słyszycie najczęściej? Dajcie znać, czekamy na wasze głosówki, wbijajcie na meloradio.pl z swojego telefonu i tam na dole ikonka ze słuchawką, naciskacie, nagrywacie, wysyłacie i słuchacie się w Melo. No i zgarniacie Melo Merch, bo za najfajniejsze głosówki oczywiście mamy dla was fajne prezenty. Merch do wysłania, czekamy na was, na wasze głosówki. Dajcie znać, jaka była najgorsza albo najlepsza rada, jaką kiedyś dostaliście albo komuś daliście, jakie rady was denerwują, albo jakie słyszycie najczęściej, albo może wy komuś jakiś rad udzielacie, co? Dajcie znać, tak wiecie. Na uśmiechu. Another w Melo, 12 po 7.

0: Kizo w Meloradio. Podkręcamy tempo, nie ma się co kłócić. Oni przynajmniej się nie kłócą, nie kłócili i powinno być, że i żyli długo i szczęśliwie. Tak? Prawda? To chyba dobrze brzmi, nie?
1: Tak, no tak, tak mniej więcej powinno być, no.
0: Oni w tej bajce to Travis Kelce i Taylor Swift w sierpniu zeszłego roku się zaręczyli. Narzeczeni planują wziąć ślub już niedługo, bo latem sportowiec właśnie zdradził, że po ceremonii zamierza przyjąć nazwisko swojej ukochanej. Czujesz to? Fajnie to, tak?
1: O, no jestem lekko w szoku, bo to jest jednak dość kontrowersyjny temat.
0: Lekko w szoku? Dziewczyno, cały internet jest w totalnym szoku. Wielu fanów chwali przyszłych nowożeńców za nowoczesne podejście do związku i przełamywanie tych takich, wiecie, tradycyjnych schematów. No ale nie ukrywajmy, temat zmiany nazwiska, że on weźmie jej nazwisko, kontrowersyjny. Dostałaś zaproszenie na wesele?
1: No właśnie nie, ale czekam nadal.
0: No ja też nie. No i dobrze, przynajmniej nie muszę zbierać na prezent.

0: Dzień doradców dzisiaj, to my was pytamy, jakie rady słyszycie najczęściej, albo jakie rady komuś dajecie, albo jaka była ta najlepsza, albo najgorsza rada, jaką dostaliście, albo może komuś daliście. Dajcie znać, jeżeli są też jakieś takie, które was bardzo mocno denerwują. Czekamy na wasze głosówki.
1: Dostaję rady w stylu nie denerwuj się, uspokój się. Raz mi nawet poradzono, żebym kupił sobie herbatkę na uspokojenie. No i co mam powiedzieć? Zdenerwował mnie.
0: Ale nie denerwuj się, naprawdę, no nie denerwujcie się. Rihanna za chwilę w Melodii.

0: miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
2: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
4: Wiosenne oferty w BMW Premium Arena. Poczuj legendarną radość i skorzystaj z wyjątkowych ofert na zakup Twojego nowego BMW. Rodzinne i wszechstronne BMW X3 z zerowym wkładem własnym może być Twoje już za 2500 zł netto miesięcznie. Wolisz miejską dynamikę? Wybierz BMW serii 1 od 119 tysięcy złotych brutto z automatyczną skrzynią biegów i zaawansowanymi systemami asystującymi w standardzie. BMW Premium Arena. Twój dealer BMW w Dobroniu, Łodzi i Kaliszu. PremiumArena.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To winogrono białe bezpestkowe. Kilogram 12,99 z kartą Moje Intermarché. A litrowe mleko łaciate 3,2%, drugie gratis.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
10: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
11: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Premium Arena, Łódź, ulica Rokicińska 190.
12: Czy to sezon ogrodowy, czy remontowy? Z Bricomarché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w supercenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra, tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
13: Kolejno. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
14: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2, ZGSZ Łódzka 28.

0: Bryska w Melo Radio. Czujcie się dobrze, bo przecież jesteście u siebie w Melo. Podkręcamy tempo, gramy energetycznie i pytamy was dzisiaj o rady, jakie dostaliście albo może komuś daliście. Czekamy na wasze głosówki.
1: Jedną z najgłupszych możliwych rad jest powiedzieć swojej córce, która organizuje imprezę, nie rozwalcie chałupy. To prawie brzmi jak zachęta.
0: No dobra, brakuje mi jednego. Gdzie teraz mieszkacie? Czekamy na głosówki od was i wysyłamy merch. Daria już pakuje i już wysyła do ciebie. Illenium i Lily Goulding już w Melo za 18.08.

0: Dub Dogs, How Does It Feel w Melo. Najlepsze drop nowych hitów mamy dla was. No, mamy też poniedziałek, na szczęście mamy Marcina, on ma newsy.
1: Tak, a w nich mamy m.in. walkę Gdańska o polski oddział Europejskiej Agencji Kosmicznej.
0: I mamy już za 8 minut 8.
2: A już o 8 zagramy.
0: Hej, są to Sonfeld w Melo. A, no i mamy prognozę pogody za chwilę.
2: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.

0: reklama. Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
2: A co tam w Carrefourze?
3: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: One latają wszędzie!
5: I mogą usiąść nawet na tobie.
6: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
18: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
19: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Premium Arena, Łódź, ulica Rokicińska 190.
20: Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w Twojej okolicy.

0: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2, Zgierz Łódzka 28.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: O reklamie. Trafik.
6: Dodatkowa dawka cierpliwości przyda Wam się na pewno na ulicach Łodzi, bo jest dosyć tłoczno, ciężko jedzie się przez Zachodnią, Wschodnią, Rewolucji czy Jaracza, utknąć można też na Wojska Polskiego i Pankiewicza. Na Palki, zwłaszcza przy Rondzie Solidarności, spędzicie zdecydowanie więcej czasu i podobnie sytuacja wygląda na skrzyżowaniu Marszałków. Utknąć można też przy Niciarnianej.

0: 13 stopni zobaczymy teraz na termometrach w Łodzi. Maksymalnie możemy spodziewać się prawie 20, a na niebie cały czas dominują chmury. Słońce ma się pojawić dopiero pod wieczór, no i wygląda na to, że możliwe będą też opady deszczu bliżej południa. Parasol dobrze będzie mieć ze sobą. Wiatr po południu ma być trochę silniejszy, a ciśnienie utrzyma się dzisiaj przez cały dzień w dolnej granicy normy. Większe opady synoptycy prognozują na wtorek.
1: Jest już prawie 8. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: Odpowiedź Iranu na propozycję USA całkowicie nie do przyjęcia, tak mówi Donald Trump, ale nie podał żadnych szczegółów. Większość pasażerów opuściła holenderski statek wycieczkowy, na którym wykryto hantawirusa. Zeszli na ląd na Teneryfie i po zbadaniu odlecieli do swoich krajów. Jeszcze dziś statek opuści reszta pasażerów. Sama jednostka ma wypłynąć po południu już tylko z częścią załogi do holenderskiego portu w Rotterdamie. Gdańsk walczy o polski oddział Europejskiej Agencji Kosmicznej. 100 instytucji z Pomorza wysłało list do premiera w tej sprawie, mówi szef Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Paweł Orłowski.
3: Mamy przygotowane uczelnie, inkubator Europejskiej Agencji Kosmicznej, który wspiera i rozwija startupy.
2: Za lokalizacją polskiego oddziału ESA w Gdańsku lobbują m.in. port, rafineria, trójmiejskie uczelnie i stocznie.
1: No a jak tam wasz start w ten poniedziałek? Jest up mocno? No jak na razie, dajecie sobie świetnie radę, a za chwilę będzie okazja też udowodnić, że jesteście gotowi nie tylko na poniedziałek, ale też i na wszystko. Waldek, Marcin i Daria. Cześć, jest 8.

0: More Than Friends, James Hype. Chcecie więcej, chcecie bardziej, chcecie jeszcze. No to teraz właśnie jest najlepszy moment, żeby dzwonić do Melo. Numer to znacie, ale Marcin przypomni.
1: No jak zawsze, 321-321-777. Nic się nie zmieniło.
0: Sprawdzam cię. 321-321-777. Dzwońcie jak najszybciej, bo zabawa gotowi na wszystko. W poniedziałkowej opcji edycji czeka na was. Dwie osoby mają szansę się sprawdzić i zgarnąć Melo Merch. Są fajne skiety, jest Melo Torba. Wszystko to czeka na was. 321-321-777. Czekamy. Dwa pytania dla was. Liczymy na dwie dobre odpowiedzi. Dwie osoby mają szansę.

0: Wersów o północy. A my nie dajemy wam spać w poniedziałek rano. No przecież kto by tam spał teraz o tej porze? 17 minut po 8 już.
1: Gotowi na wszystko w Meloradiu.
0: No na was czekaliśmy, właśnie na was. Jest Ania, cześć Ania.
2: Cześć, cześć.
0: Cześć, cześć. Ania to kocha witam wakacje, wszystkich. Kocha lato i kocha Grecję, prawda?
2: Tak, dokładnie.
0: Dobra, zabierasz nas ze sobą?
2: Oczywiście, zawsze.
0: Umówieni.
2: Jasne.
0: Jest Dawid też, cześć Dawid.
2: Lecimy.
0: Dawida też bierzemy ze sobą do ekipy. Cześć Dawid, siema.
3: Cześć, witam wszystkich.
0: Dawid, uwaga, pytanie poza konkursem. Kto jest mistrzem?
3: FC Barcelona.
0: Kto?
2: Polska.
3: FC Barcelona.
0: Bardzo dobra odpowiedź. Bardzo dobra odpowiedź, Ania. Już macie, umówmy się, że mają po jednym punkcie. Dobra, tak na start. Poniedziałek jest, no. Daria mnie udusi chyba tutaj. Dobra, słuchajcie, zasada w tej zabawie jest taka, że do odpowiedzi zgłaszacie się swoim imieniem. Kto się zgłosi pierwszy, ten odpowiada. Za dwie dobre odpowiedzi są skiety, za jedną melotorba. Możemy zaczynać?
2: Tak.
0: No w końcu, po rozgrzewce już jesteśmy, nie?
1: Gotowi na wszystko.
0: Dobra, lecimy. Pytanie numer jeden. Ile sekund ma godzina? 600 czy...
3: Dawid.
0: Nawet nie dokończyli, nie pozwoli dokończyć odpowiedzi. Dobra, to kto był pierwszy? Daria? No, decyduj.
4: Ania była pierwsza.
0: Ania była pierwsza. Słyszysz, Dawid, nie gniewaj się na mnie, tylko na Darię. Bo Daria mówi, że Ania była pierwsza.
4: Trzeba być szybszym.
0: Ania, słuchamy twojej odpowiedzi. Ile sekund ma godzina?
2: 600.
0: Co ty sobie tak czas skracasz? No, ja rozumiem, że jest poniedziałek. 3600, Ania. Ale nie, przejmuj się jeden punkt i tak już masz wcześniej przecież złapany, nie? Także jest nieźle. Na razie remis. Uwaga, pytanie drugie. Uważajcie teraz, bo to jest bardzo trudne pytanie na poniedziałek, dobra? Przygotowane przez Darię, specjalnie dla was. Uwaga, wyobraźcie sobie. Jesteś w sklepie. Co robisz? Śpiewasz piosenkę, czy robisz zakupy?
2: Ania.
3: Dawid.
0: Ania znowu pierwsza, no Dawid, sorry, ale wiesz, no, wszyscy słyszeli. Ania?
2: No, robię zakupy.
0: Robisz zakupy. Dawid, a ty co robiłbyś?
3: Ja w sumie, no dzisiaj w poniedziałek to będę w sklepie sprzedawał.
0: Sprzedawał!
2: No to ja będę robiła zakupy u Dawida.
0: A, się potrafią ustawić, no. No dobra, słuchajcie. Daria, tak namieszałaś, że ja nie wiem, jaka jest punktacja. Decyduj, proszę, no.
4: Damy im remis, bo każdy remis odpowiadał super, więc okay. Remis, no.
0: Ale remis ile? Bo nie wiem, czy jeden prezent, czy dwa. Jak to z tym merchem jest?
4: No, zrobimy chyba 1-1.
0: 1-1. 1-1, czyli 2-2. No tak.
3: Może być i tak.
0: Biorę to na siebie. Skiety wam wysyłamy. Cześć, pa!
1: Gotowi na wszystko. W Meloradiu.
0: Dobra, moja wina.

0: Dobrze, że są takie numery. To Kygo i Save My Love. Dzięki nim łatwo i lekko przez ten tydzień przebrniecie. Sejwujcie wszystkie najfajniejsze momenty dzisiaj, tak żeby starczyło na kilka najbliższych dni. Już za chwilę między innymi Gibbs, będzie też Tiesto w Melo, prawie w pół do dziewiątej.
1: Reklama.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: TPOPL. Prowadzisz gabinet lekarski lub stomatologiczny? W twojej pracy nie ma miejsca na przypadek. Odpady medyczne muszą

0: muszą być odbierane bezpiecznie i na czas. TPO.pl. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Podpisz umowę online na TPO.pl.
1: TPO.pl.
2: Kto zwalcza ból?
3: Woltaryn!
2: Kto?
3: Woltaryn!
4: Ból kolana na schodach? Woltaryn Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Co masz?
14: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
13: Chips Lays? Dzięki.
14: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
13: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
14: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
16: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
17: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
16: Serio? Też na wysokie kwoty?
17: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
18: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
19: Castorama!
20: Teoria
19: i praktyka.
20: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
19: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
20: Tak?
19: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
22: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
21: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
22: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
21: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
0: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w Twojej okolicy. Zamów już dziś.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
23: O reklamie. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104,5 FM.

0: Piastol, Dimitri Vegas w Melo Radio. Podkręcamy tempo i mamy dla was specjalną propozycję. Są podwójne bilety na koncert, który już 23 maja. Gwiazdo Florida, wbijajcie na meloradio.pl i napiszcie, dlaczego chcecie pójść na koncert Floridy w Warszawie. Czekamy na was, a gdy już do was zadzwonimy i usłyszycie taki dźwięk... To co musicie zrobić? Co musicie zrobić? Co?
1: Yeah! Woo!
0: No, właśnie. Tak to działa.

0: Afrojack CI, David Guetta, Wake Tonight. Najlepszy drop nowych hitów w Melo Radio mamy dla was. Nie gadać tam, tylko, znaczy gadać. Co w newsach?
1: A w newsach będą kolejne egzaminy, ale tym razem już nie maturalne.
0: Myślałem, że Daria to powie.
2: A już o 9:00 zagramy.
0: Bibi Rexha i Fatless in Your Religion w Melo. A jaka będzie pogoda w poniedziałek, to powiemy wam już niedługo w Melo Radio. Za 8 minut 9:00.
2: Reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Może poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się z Agata.
9: Podkaszarka do trawy czy wkrętarka? Viula mamy je w zestawie za 199 zł. MagTools MultiSeries 18V, jeden akumulator do wszystkich prac domowych. Zapraszamy do sklepów i na viula.pl.
10: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
12: Miesiąc zamknięty na plusie?
13: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
12: A jak to działa?
13: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
12: To rzeczywiście jasny wybór.
13: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
14: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
15: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
17: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
18: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
19: Co masz?
20: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
19: Chips Lays? Dzięki.
20: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
19: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
21: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
20: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
22: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
23: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
24: Lidl. To się opłaca.
25: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
26: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
25: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
26: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
25: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
27: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
28: Już są! Dni Maj Media Markt!
0: Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
1: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
3: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Premium Arena, Łódź, ulica Rokicińska 190.
4: Wtorkowy kubełek KFC powraca! Mega okazja za jedyne 19,99! Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99! Już jutro w KFC!
5: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultra nowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
6: Po reklamie. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104,5 FM.
7: Więcej czasu przyda wam się teraz na przejechanie przez Rondo Solidarności. Jest tam bardzo tłoczno, ale...

0: znajdzie się teraz w okolicach Tatrzańskiej i Dąbrowskiego. Cały czas dominują na niebie w Łodzi. Synoptycy prognozują też możliwe opady deszczu bliżej południa. Co prawda trochę słońca ma też pojawić się późnym popołudniem. Będziemy jeszcze sprawdzać zarówno słońce, jak i deszcz. Chociaż parasol dobrze będzie mieć dzisiaj ze sobą, tak na wszelki wypadek. Na termometrach zobaczymy 16 stopni. Maksymalnie możemy spodziewać się prawie 20. I wiatr będzie przy tym umiarkowany, chociaż po południu ma być trochę silniejszy.
1: To już prawie 9:00. News ML Radia, Marcin Sikora.
2: Ósmoklasiści rozpoczynają właśnie egzaminy. Na początek język polski, jutro matematyka, a pojutrze język obcy. Wyniki egzaminów są bardzo ważne dla dalszej nauki, mówi szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
3: Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, bo należy do niego przystąpić, żeby skończyć szkołę podstawową, ale wynik tego egzaminu jest bardzo ważny, dlatego że liczy on się w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Nie można go nie zdać, nie ma progu zdawalności, nie można go poprawić.
2: Wyniki egzaminów będą 3 lipca. Iga Świątek pokonała Włoszkę Elisabetę Cocchieretto 6-1, 6-0. Awansowała do 1/8 finału tenisowego turnieju w Rzymie. Jej kolejną rywalką dziś będzie Japonka Naomi Osaka. A połowa Europejczyków ufa Unii Europejskiej. Tak wynika z najnowszego Eurobarometru. Wśród Polaków zaufanie do wspólnoty wyniosło 58%.
4: Zaufajcie nam, tak? W 100%. To będzie naprawdę fajny dzień, który zaczyna się, no właśnie, dla wielu z was już jakiś czas temu się zaczął, a dla niektórych dopiero teraz startuje. No, szczęściarze. 9:00 na zegarach. Cześć, hej!

Charles i Robin Schulz, Love Tonight w Mela Radio. Mamy poniedziałek, no mamy, z tym nic nie da się zrobić, ale da się zrobić tak, żeby to był całkiem dobrze rozpoczynający się tydzień dla was. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Waldek, Marcin i Daria. Dzień dobry, hej, hej, 12 minut po 9 już mamy. Słuchajcie, za kilka chwil powiemy wam, jaki artysta ostatnio króluje na platformach streamingowych i to wcale nie jest takie oczywiste, bo okazuje się, że to wcale nie jakiś totalnie nowy artysta, z czego już za chwilę wcześniej. Sony Fodera.

0: Lego.
1: Shakira. Melo Radio, podkręcamy tempo, 18 minut już mamy po godzinie 9. Słuchajcie, król popu Michael Jackson wrócił na pierwsze miejsce w globalnym rankingu artystów cyfrowych. Ogromny wpływ na ten sukces miała premiera filmu biograficznego Michael, która ponownie rozbudziła zainteresowanie jego muzyką na całym świecie. Po wyjściu filmu do kin liczba odsłuchów takich hitów jak Billie Jean, Beat It czy Smooth Criminal gwałtownie wzrosła na platformach streamingowych. Produkcja sprawiła też, że młodsze pokolenie zaczęło odkrywać twórczość króla popu zupełnie na nowo. No i co, Daria, z czym ci się kojarzy najbardziej Michael?
2: No mi najbardziej Michael kojarzy się ze swoimi ruchami tanecznymi. No on był królem w tym totalnie. Mhm. Plus z jego klasycznym takim okrzykiem hi-hi. Coś takiego, kojarzycie?
3: Nawet ci wyszło, powiem ci.
2: O, dzięki, to teraz wy prezentujcie. No Marcin.
1: Dobra.
3: Hi-hi.
2: Okej, okay, Waldek.
1: Daria, a ty możesz jeszcze raz?
2: Ja zrobię jeszcze raz, uwaga, skupcie się. Hi-hi.
1: Dobra, teraz ja. Prawie jak
2: wow,
1: Michael, co?
2: Wow.
3: Ekstra.

Ewan, no i hola, podkręcamy tempo w Melo Radio, już prawie w pół do dziesiątej. Wiem, że nie możecie się doczekać wakacji i najlepszej imprezy nad polskim morzem. My też odliczamy do Sunrise Festival w Kołobrzegu. To będzie mega odjechany weekend z mega gwiazdami i wy też możecie tam się wyjątkowo bawić. Bilety już dziś do zgarnięcia. Słuchajcie Melo i zdobywajcie zapro na Sunrise Festival w Kołobrzegu. To wszystko dziś tylko w Melo Radio. Don Diablo już za chwilę, King of My Castle w Melo.

0: Reklama. Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji Domino's 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższym

0: najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Premium Arena. Łódź, ulica Rokicińska 190.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
6: W mojej firmie nie ma miejsca na kompromisy. Dlatego wybrałem Peugeot Boxer w wersji Max z automatyczną skrzynią biegów, 180-konnym silnikiem diesla i bogatym pakietem Allure. Do tego leasing od 101,8% i nawet 4 lata ochrony ProCare. Bo Peugeot Boxer Max po prostu dowozi. Zawsze. Sprawdź pełną gamę modeli Peugeot dla profesjonalistów.
7: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Peugeot Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Olu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2, ZGSZ Łódzka 28.
11: Po reklamie. Meloradio Łódź na 104,5 FM.

0: Smola Stay Trips w Mela Radio. Podkręcamy tempo, a gdybyście chcieli szybko rozwiązać jakiś temat i na przykład kupić coś, ale no właśnie, trochę brak środków u was, to my zaradzimy i to bardzo szybko, bo szybka kasa czeka na was. Trzeba tylko wejść na meloradio.pl i zaskoczyć nas jakimś swoim pomysłem. Na co wydacie te pieniądze, Ola?
1: Planuję grilla ze znajomymi na działce. Wszystkie matury już są za mną, a na dodatek jeszcze są urodziny brata, więc w sumie podwójny powód do tego.
0: A wy jakie macie podwójne, może pojedyncze, a może potrójne powody, żeby zgarnąć kasę? 200 czekają. Najlepsze w tym jest to, że jeśli to jakaś szybka akcja, to też damy radę pomóc, bo przecież te pieniądze są u was od razu, gdy tylko do was zadzwonimy. Wbijajcie na meloradio.pl, czekamy. 200 też czekają na was w szybkiej kasie, która do zgarnięcia już dzisiaj w Melo.

0: Magnetic Balza w Melo Radio. Podkręcamy tempo i mamy dla was najlepszy drop nowych hitów i przyciągnęła cię praca w poniedziałek.
1: Słuchaj, ona przyciąga mnie za każdym razem codziennie i to robi z niesamowitą mocą, dlatego...
2: Wiesz co? Przychodzisz tu dla pieniędzy, wiesz?
1: To prawda, ale czy to coś złego? Mam fajnych słuchaczy, to też przy okazji... O, Jackson!
3: Już o 10:00 zagramy.
1: No właśnie. Taylor Swift, Eli Oaks i Opolite, to zagramy na 100%, także koniecznie bądźcie z Meloradiem. Komuś kawu się robi, czy jeszcze nie?
2: Nie, teraz już za późno.
1: Aha, no.

0: Reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Przez Orny zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
6: Masz już Modivo Club Gold?
7: Nie. A warto?
6: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
7: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: W Modivo EOBUWIE, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
7: Brzmi super. No to jak dołączyć?
6: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
8: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Łódź Kasprzaka 8. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing, pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
9: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w twojej okolicy. Z

0: trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: W mojej firmie nie ma miejsca na kompromisy. Dlatego wybrałem Peugeot Boxer w wersji Max z automatyczną skrzynią biegów, 180-konnym silnikiem diesla i bogatym pakietem Allure. Do tego leasing od 101,8% i nawet 4 lata ochrony ProCare. Bo Peugeot Boxer Max po prostu dowozi. Zawsze. Sprawdź pełną gamę modeli Peugeot dla profesjonalistów.
3: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Peugeot Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4. Po reklamie. Trafik.
4: Chciałoby się powiedzieć, że poranne godziny szczytu mamy już za sobą, ale niestety cały czas dużego ruchu trzeba spodziewać się na głównych ulicach, przede wszystkim na Sienkiewicza, Nawrot czy Tuwima, ale na wschodniej przy Rewolucji Jaracza i Narutowicza też ruch jest duży. Ciężko jedzie się przez Rondo Solidarności i skrzyżowanie Marszałków, ale Wojska Polskiego, Zgierska czy Drewnowska też są mocno oblegane. Niewiele poza chmurami zobaczymy dzisiaj na niebie w Łodzi, a do tego jeszcze na popołudnie synoptycy prognozują możliwe opady deszczu, więc parasol zdecydowanie Wam się przyda. Na termometrach mamy o tej porze około 17 stopni, maksymalnie możemy spodziewać się prawie 22, więc nie będzie najgorzej. Wiatr też nie będzie za bardzo dawał nam się we znaki, chociaż po południu może być trochę silniejszy. Ciśnienie natomiast utrzyma się w dolnej granicy normy.
3: To są newsy Meloradia Łódź.
4: Natalia Dobrowolska. Policjanci z Łodzi zatrzymali podpalacza lasu. Mężczyzna miał podpalić las na prywatnej posesji graniczącej bezpośrednio z kompleksem leśnym w Piotrkowie Trybunalskim. Więcej mówi nam nasz reporter Mateusz Szkudlarek.
5: Mundurowi dostali zgłoszenie o mężczyźnie, który miał podpalić las, później samodzielnie próbować ugasić ogień, jednak po kilku minutach sprawca miał uciec z tego miejsca na rowerze. Policjanci zatrzymali 55-latka, mówił mi młodszy aspirant Mateusz Piliński z łódzkiej policji.
6: Mężczyzna był agresywny, a od jego osoby wyczuwalna była silna woń alkoholu.
4: Miał w organizmie prawie 2 promile alkoholu. Usłyszał już zarzuty, za które grozi mu teraz do 10 lat więzienia. Z nieco lepszych wiadomości, szpital w Sieradzu otrzyma 10 milionów na utworzenie oddziału i poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży. Nowa placówka powstanie w przebudowanych pomieszczeniach dawnej pralni szpitalnej. Prace mają zakończyć się do końca przyszłego roku. I na koniec może drogi przestaną nas w końcu doprowadzać do szaleństwa. Przy Sienkiewicza zakończyła się budowa podziemnej komory dla tunelu kolei dużych prędkości. Miasto zapowiada, że wkrótce ulica Sienkiewicza zostanie częściowo otwarta dla ruchu.
7: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
8: Rosyjski dyktator zaczyna mówić o pokoju. Władimir Putin zapowiedział, że jest gotowy do spotkania z Wołodymyrem Zełenskim. Chce, żeby przyjechał on do Moskwy, a negocjatorem został były niemiecki kanclerz Gerhard Schröder. Teraz sprawdzamy maksymalne ceny paliw na dziś. Benzyna 95 może kosztować do 6 zł 35 groszy za litr, diesel do 7 zł 3 groszy. Dla alergików maj to wyjątkowo trudny miesiąc. W powietrzu unoszą się jednocześnie pyłki traw, brzozy, dębu, jesionu i chwastów. Jak się tych pyłków z siebie pozbyć, podpowiada dr Marta Kołacińska-Flont.
9: Po prostu czyszcząc wieczorem twarz zwykłą wodą, można też zastosować krople do oczu, takie, które są dostępne bez recepty.
8: Sezon pylenia w Polsce trwa w praktyce od marca do września.
7: Siemanko, jest 10:00 na zegarach, ja jestem Adi. No i kiedy inni gadają, my już gramy. Słuchajcie, za chwilę będziemy mieli okazję pogadać o kultowych mamuśkach. No, zrobi się gorąco. To jest Meloradio, Taylor Swift, Opolite już teraz.

Modelki wuderski, lubię cię jak lato w Melo Radio. A w Fortnite to świętują dzień mamy. Wiem, że cały czas gracie i część z was pewnie już widziała, ale tylko powiem, że od 8 maja możemy wcielić się w kultowe mamuśki ze znanych seriali. No bo tak, mamy Louise Griffin z Family Guy, Peggy Hill z King of the Hill czy Linda Belcher z Bob's Burger. I ukłon w stronę Dnia Mamy, moim zdaniem naprawdę bardzo fajny, a skoro o tym mowa, to taki kindly reminder, że coś ładnego dla mamusi trzeba kupić. Pomysłu co prawda jeszcze nie mam, ale niech to będzie prosto z serducha. Już wy tam wiecie, co wybrać. Lost Frequencies w Melo.

0: Daj, więc co mi w Meloradio. 26 minut po 10, tak, podkręcamy tempo w poniedziałek. Najgorszy dzień tygodnia i tak wiem, ja też się nie wyspałem. Jeżeli chcecie coś powiedzieć do poniedziałku, WhatsApp Meloradia, serdecznie zapraszam do nagrywania głosówek. Za te najbardziej ofensywne, może nawet skity Meloradia znajdę. Vintage Culture Gaps i Lost. Gramy to za chwilę.
1: Autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: TPOPL.
2: Prowadzisz gabinet weterynaryjny? Zwierzęta, zabiegi, odpowiedzialność. A odpady medyczne? Tu liczy się termin i bezpieczeństwo. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Podpisz umowę online na TPOPL.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Melatonina, lekam, dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina, lekam, teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
9: Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w Twojej okolicy. Zamów już dziś.
10: W mojej firmie nie ma miejsca na kompromisy. Dlatego wybrałem Peugeot Boxer w wersji Max z automatyczną skrzynią biegów, 180-konnym silnikiem diesla i bogatym pakietem Allure. Do tego leasing od 101,8% i nawet 4 lata ochrony ProCare. Bo Peugeot Boxer Max po prostu dowozi. Zawsze. Sprawdź pełną gamę modeli Peugeot dla profesjonalistów.
11: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Peugeot Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4.
12: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie.

0: BMW Premium Arena. Poczuj legendarną radość i skorzystaj z wyjątkowych ofert na zakup twojego nowego BMW. Rodzinne i wszechstronne BMW X3 z zerowym wkładem własnym może być twoje już za 2500 zł netto miesięcznie. Wolisz miejską dynamikę? Wybierz BMW serii 1 od 119 tysięcy złotych brutto z automatyczną skrzynią biegów i zaawansowanymi systemami asystującymi w standardzie. BMW Premium Arena. Twój dealer BMW w Dobroniu, Łodzi i Kaliszu. premiumarena.pl.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2 z GS Łódzka 28.
5: Po reklamie.

Gipsy Stan w Melo Radio, 19 minut do 11. Grzesiek przed momentem na WhatsAppie Melo Radia wysyła wam pozdrowienia ze zdjęciami z porannego spaceru. Pozdro stary, trzymaj się ciepło. A jeżeli chodzi z kolei o to, co się dzieje na antenie Melo Radia, no to my wszyscy żyjemy tym, co będzie miało miejsce już niedługo. 31 lipca ruszamy do Kołobrzegu, no bo tam Sunrise Festival. 6 fantastycznych scen i ogrom niesamowitych producentów i doskonale wam znanych postaci ze świata muzycznego. No i wy, czyli ludzie, którzy będą tworzyć klimat na tym wyjątkowym wydarzeniu. I ja nie mogę się już doczekać, bo piszecie na WhatsAppie Melo Radia, że planujecie tam być, a ci, którzy planują się wybrać tam razem z nami, to słuchajcie uważnie Melo Radia, bo coś mi się wydaje, że po 18 w Idę w Melo będzie szansa zgarnąć bilety. A to jest Gordo i Reni Zonewald, Loco Loco. Reni też będzie na Sunrise'ie.

0: Calvin Harris, Jazzy, Satisfy w Melo Radio. Jeżeli słuchacie tego numeru, to... Satysfakcja z dnia murowana. Panie redaktorze, pan popiera?
1: Ale że co, że satysfakcję? Tak,
0: tak, tak, popieram.
1: Tak, jak najbardziej, jestem za.
0: Bardzo się cieszę. A co w newsach? Coś satysfakcjonującego?
1: A w newsach będziemy w dwóch miejscach w lesie, a po drodze zajrzymy do internetu.
0: No i super.
2: A już o 11:00 zagramy.
0: Felix Jen Cascada i Boy You Turn Me. Tym numerem startujemy punktualnie o 11:00, kiedy inni jeszcze będą gadać. Ale już będziemy grać, wiadomo.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć wuchany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Reklama. Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji Domino's 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki alla Rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
7: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny: Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
9: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
10: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.

0: Meloreați Łódź. Słuchaj na 104.5 FM. Pogoda.
1: Już prawie 20 stopni mamy na termometrach w Łodzi. Maksymalnie dzisiaj możemy spodziewać się około 22, więc różnica nie będzie duża. Do tego jeszcze po 16 synoptycy prognozują możliwe opady deszczu, a do tego czasu na niebie cały czas dominować będą chmury i na słońce nie mamy dzisiaj większych szans. Wiatr za to będzie umiarkowany, a ciśnienie nieco poniżej normy. Zdecydowanie większych opadów trzeba będzie spodziewać się jutro.
0: To są newsy Meloradia Łódź.
1: Natalia Dobrowolska. Jedna osoba zginęła w pożarze przy 3 maja w Tomaszowie Mazowieckim. Ogień pojawił się w budynku magazynowo-gospodarczym w sobotę wieczorem. Strażacy znaleźli na miejscu zwęglone ciało 79-letniego mężczyzny. Okoliczności tragedii wyjaśniają służby. A partia Zieloni ruszyła ze zbiórką podpisów pod obywatelskim projektem zmiany prawa łowieckiego. Chodzi o wprowadzenie ograniczeń dla myśliwych, zwiększenie odległości polowań od zabudowań czy zakaz niektórych ich form, jak naganka, nęcenie jedzeniem albo polowanie w nocy czy z pojazdów. Projekt zakłada też likwidację polowań komercyjnych, mówi Magdalena Gałkiewicz z Łódzkich Zielonych.
2: My naszą ustawą zamykamy biura polowań, zamykamy w ogóle możliwość prowadzenia tego typu działalności, przedziwnej działalności, która jest nieetyczna.
1: Chodzi też o to, żeby gminy miały większe możliwości wyznaczania terenów

0: ukrycia kontrabandy i gotówki. Działania pozwoliły zapobiec stratom Skarbu Państwa przekraczającym 96 tysięcy złotych.
1: Minuta do 11:00, newsy Melo Radia i Marcin Sikora.
2: Strażacy dogaszają pogorzelisko w Puszczy Solskiej. Wczoraj przeczesali około 350 hektarów lasu. Pożar, który wybuchł w miniony wtorek, jest opanowany, ale akcja trwa. Teraz problemy z dostępem do profilu zaufanego. Poinformowało o nich Ministerstwo Cyfryzacji. Resort zalecił korzystanie z innych form autoryzacji, na przykład za pomocą aplikacji mObywatel. Głębokiej reformy prawa łowieckiego domagają się Zieloni. Gotowy jest projekt ustawy w tej sprawie. Wśród proponowanych zmian jest m.in. odsunięcie polowań od zabudowy i likwidacja tzw. polowań dewizowych, mówi Magdalena Gałkiewicz z Zielonych.
3: To były po prostu polowania, gdzie za dewizy, za dolary klienci zagraniczni mogli kupować u nas w kraju możliwość, usługę zabijania zwierząt. Ustrój się zmienił, a polowania dewizowe, komercyjne mamy nadal.
2: Trzeba zebrać teraz 100 tysięcy podpisów.
1: Na zegarach 11:00. Siemanko, Adi po tej stronie. Zaczynamy nowy dzień i nowe przygody. Felix Jenka, Skada, Boy You Turn Me.

Anyma, Georgie Beautiful w Melo Radio. 16 minut po 11, podkręcamy tempo. A dzisiaj mamy dzień bez śmiecenia. No i róbmy coś z tym. Mam taki challenge, który może uda się wcielić w życie nie tylko dzisiaj, ale i tak naprawdę w ogóle codziennie. No bo warto wywalać śmieci do kosza, a nie dookoła tak naprawdę. Generalnie mam wrażenie, że i tak nasza świadomość w tej materii mocno urosła, ale nadal widać osoby, które mają to w... No wiecie gdzie. No i fakt tego, że trafimy już do właściwego kuba, to jest tak naprawdę taki buścik trochę dla planety. I nawet myślę sobie, że wiecie co? Coś takiego można śmiało na Instastory wrzucić, nawet jakieś krótkie nagranie, jak wywalacie jakieś śmieci, wtedy więcej osób sobie w ogóle przypomni o tym, no i może zaczniemy jakiś dobry trend. Nie wiem, planeta tego potrzebuje, może byłoby warto. Two Time, Steve Aoki, Mitch Vegas, już teraz w Melo.

0: Another i Talk to You w Melo Radio, 27 minut po godzinie 11. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, w tej godzinie jeszcze pojawi się bardzo sympatyczna dziewczyna, Carla Fernandez i Co Jeśli, a to w remiksie McFly'a, ale to nie koniec, nie zatrzymujemy się, bo będzie jeszcze Armin Van Buuren i In and Out of Love i wiem, że do tego numeru lubicie robić głośniej. Będzie już za moment.
1: Autopromocja. Wieczorami idę w Melo i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
2: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V, teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
6: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kg z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
7: Cześć, siostrzyczko.
8: Gratulacje.
7: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
8: Ania. Po mamie. Byłaby z siebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
9: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
8: Obiecuję.
10: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Miesiąc zamknięty na plusie?
12: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
11: A jak to działa?
12: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
11: To rzeczywiście jasny wybór.
12: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu. Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
13: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
14: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
15: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2290

0: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
1: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
0: Serio? Też na wysokie kwoty?
1: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.

0: było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
4: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.

0: chwilę na wychillowanie. Carla Fernandez i Co jeśli? John McFly, tylko remix. Bardzo ładna wersja tego sztosa. No, a my podkręcamy tempo i zaczynamy nowy tydzień. Słuchajcie, można go zacząć w bardzo prosty sposób, z uśmiechem na twarzy. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, i tam dacie znać, na co chcielibyście wydać 200 zł w szybkiej kasie.
1: Planuję grilla ze znajomymi na działce. Wszystkie matury już są za mną, a na dodatek jeszcze są urodziny brata, więc w sumie podwójny powód do tego.
0: No, okazja do dobrego melo. Zdecydowanie. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam wbijajcie, dawajcie znać, no i czekamy na was, bo hajs stygnie. Two ships in the night.

0: Milky, David Guetta i Just The Way You Are w Meloradio. Tak, podkręcamy tempo, 10 minut do godziny 12, Marcin Sikora już w studiu, siemano.
1: No hej, jestem.
0: Co tam w newsach?
1: Będą burze.
0: Burze?
1: Dziś po południu. Aha. Prawie w całej Polsce.
0: Okej, sprawdzimy dokładnie co i jak w newsach Meloradia.
2: A już o 12 zagramy
0: Haven i Caitlin Aragon i I Run.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
10: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię. Ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
11: To co, Marian? Rowery?
12: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
11: A raty jakie mają?
12: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
11: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
12: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na Twoją miarę.
14: Zapraszamy do salonu Mercedes-Benz Auto Studio w Łodzi. Ulica Rokicińska 78, telefon 42 666 77 61.
15: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
16: Wiosenne oferty w BMW Premium Arena. Poczuj legendarną radość i skorzystaj z wyjątkowych ofert na zakup twojego nowego BMW. Rodzinne i wszechstronne BMW X3 z zerowym wkładem własnym może być twoje już za 2500 zł. Netto miesięcznie. Wolisz miejską dynamikę? Wybierz BMW serii 1 od 119 tysięcy złotych brutto z automatyczną skrzynią biegów i zaawansowanymi systemami asystującymi w standardzie. BMW Premium Arena. Twój dealer BMW w Dobroniu, Łodzi i Kaliszu. premiumarena.pl.
17: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
0: O reklamie. Autopromocja.
1: Ej, ale co się działo?
18: Cały czas tłukło, ale gdzie tłukło? Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało? No i?
18: Ani spać, ani się położyć.
19: No jak co? Wstawać!
20: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
1: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
21: Waldek,
1: Marcin
20: i Daria.
21: I to nie było bzzz, tylko pum, pum, pum.

0: czas pochmurna aura utrzymuje się w Łodzi. Wygląda na to, że tak dzisiaj będzie do końca dnia. Po 16 trzeba spodziewać się też opadów deszczu. Nie będą one trwały bardzo długo, bo do 18, ale parasol może się przydać. Na termometrach mamy prawie 21 stopni, 22 możemy spodziewać się maksymalnie, więc ta różnica nie będzie duża. Jutro ma być zdecydowanie chłodniej, maksymalnie 10 stopni i padać ma już przez cały dzień.
1: To są newsy Meloradia Łódź.
0: Natalia Dobrowolska. Drogowcy mówią o zmianie filozofii remontowania ulic. Podstawą ma być teraz właściwa kontrola budowy. Jakie są szanse na to, by na pięknych obietnicach się nie skończyło? Sprawdzał nasz reporter Mateusz Szkudlarek.
2: Urzędnicy mają teraz kontrolować jakość prac wykonawców, również z zaskoczenia robić odwierty, badać próbki w laboratoriach, tak by nie było sytuacji, że samorząd płaci jak za złoto, a dostaje jakość jak z tombaku. Marcin Dyguda z Łódzkich Inwestycji.
3: Ten aspekt kontroli jest dla nas priorytetem. Jeżeli zostaną stwierdzone jakiekolwiek nieprawidłowości...
2: Kierowcy do takich zapowiedzi na razie podchodzą ze sporą rezerwą.
4: Tak naprawdę no to te remonty też dużo nie zmieniają. Nie wiem, co to by się musiało zadziać.
2: W skrajnych przypadkach miasto nie będzie odbierało inwestycji.
0: No cóż, my trzymamy mocno kciuki, a ulicami przeszła też 15. Parada Równości. Tegoroczne wydarzenie odbyło się pod hasłem Równość bez dwóch zdań. Kilkuset uczestników domagało się między innymi wprowadzenia równości małżeńskiej. I na koniec sport. Piłkarze Widzewa wygrali z Lechią Gdańsk 3-0 w meczu Ekstraklasy. Bohaterem spotkania był Sebastian Bergier, który zdobył dwie bramki.
5: Minuta do 11:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
6: Meteorolodzy ostrzegają przed burzami. Alert pierwszego stopnia od 14:00 obejmie prawie całą Polskę, bez województw zachodniopomorskiego, lubuskiego i podlaskiego. Prędkość wiatru wyniesie do 75 km na godzinę. Lokalnie możliwy też drobny grad. Dramatyczny wypadek podczas meczu żużlowego w Wielkopolsce. 19-letni zawodnik Patryk Budniak przeleciał przez bandę i uderzył w ogrodzenie. Jest w ciężkim stanie. Przeszedł operację złamanego kręgosłupa, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
7: Policjanci zabezpieczyli dokumenty dotyczące licencji toru i dopuszczenia go do zawodów. Sprawdzili także dokumentację dotyczącą ubezpieczenia. Przesłuchali świadków, a także zabezpieczyli monitoring.
6: Sprawą zajmuje się prokuratura. Tymczasem siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie po raz pierwszy w historii zostali mistrzami Polski, pokonali broniącą tytułu ekipę Bogdanka Luk Lublin 3-1 i wygrali finałową rywalizację play-off 3-2.
5: Siemanko, mamy 12:00. Dajcie znać, co u was, jak mija wasz poniedziałek. WhatsApp Meloradia, tam mnie znajdziecie, a naszego WhatsAppa na meloradio.pl. Adi z tej strony.

Ale Farben i Body Talk w Melo Radio, 14 minut po 12. Ciało potrafi wiele powiedzieć. A ja znalazłem w sieci rzeczy, które najbardziej podnoszą nasze rachunki w domach. Co mamy na liście? Słuchajcie, mowa o rachunkach za prąd i tutaj kłania się uwaga. Suszarka bębnowa, zmywarka, lodówka, kuchenka elektryczna i pralka. No i tak, wiadomo, że są to rzeczy, z których no nie zrezygnujemy, no bo nie będziemy prać w rzece. Ale są inne rozwiązania, na przykład pewnie macie część urządzeń włączonych w tryb tak zwany standby. No i wiecie, to można wyłączyć, to już macie pierwszą oszczędność, tak? Tu ekspert też mówi, że gotowanie z przykrytymi garnkami może pomóc, a odnośnie lodówki to na przykład rozmrażanie zamrażarki na pewno też się przyda. No i coś ode mnie, ładowarki z kontaktów też odłączajcie. Wiem, że niektóre działają tylko gdy wykryją telefon, ale są i takie, które tego nie mają, dlatego w razie czego lepiej odłączyć. A my gramy teraz w Melo Radio Lordly.

Oscar Metke i Sweet Nothings w Melo Radio. Podkręcamy tempo. W tej godzinie jeszcze spotkamy się ze Skuterem, który też będzie na Sunrise Festival, tak jak my i wy.

0: promocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Floride w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz.
1: Sometimes I get a good feeling.
0: Krzyczysz.
2: Yeah!
0: I wygrywasz Florida 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenie muzyczne tylko w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
3: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
6: Wiosenne oferty w BMW Premium Arena. Poczuj legendarną radość i skorzystaj z wyjątkowych ofert na zakup twojego nowego BMW. Rodzinne i wszechstronne BMW X3 z zerowym wkładem własnym może być twoje już za 2500 zł netto miesięcznie. Wolisz miejską dynamikę? Wybierz BMW serii 1 od 119 tysięcy zł brutto z automatyczną skrzynią biegów i zaawansowanymi systemami asystującymi w standardzie. BMW Premium Arena. Twój dealer BMW w Dobroniu, Łodzi i Kaliszu. Premium Arena.
7: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
8: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje.

0: technologie napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2, ZGSZ Łódzka 28.
2: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Brico Marche super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: O reklamie. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104.5 FM. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

Scooter i The Logical Song. Przypominam, ze skuterem widzimy się na Sunrise Festival. 16 minut do godziny 13. Podkręcamy tempo i ja też przypominam o kolejnej kluczowej sprawie, no bo szybka kasa jest do zgarnięcia. 200, a nawet i 500 zł, na co tylko chcecie. Także nie czekajcie, od razu wbijajcie z tematem i dajcie znać na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Napiszcie, na co przede wszystkim byście chcieli wydać te pieniądze, no bo bez tego będzie trudno. A tak jak napiszecie i trochę zaszalejecie, no to my do was oddzwonimy, a później wy zgarniecie siano i wszyscy są zadowoleni.

0: James Hype, Be Mine, to jest Melo. 8 minut do 13, podkręcamy tempo, a ze mną Ula Harciarek.
1: Cześć. No i będą newsy, a w newsach nowe ceny maksymalne paliw, mm-hmm. które już od jutra i o tym, jak AI pomaga w rekrutacji.
0: No to przekonajmy się, co tam nowego w branży.
2: A już o 13 zagramy.
0: Nasz ziomek, czyli Andy Dusty z Okuria. Zakaria startuje punktualnie o 13, także też musicie być i już szykujcie się do tego, żeby zrobić głośniej.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka.
7: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
8: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 849 zł. Teraz za jedyne 699.

0: 2025 już od 147 400 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZRV. Honda.pl.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To winogrono białe bezpestkowe. Kilogram 12,99 z kartą Moje Intermarché. A litrowe mleko łaciate 3,2%. Drugie gratis.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Castorama.
3: Teoria
5: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
5: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Po reklamie.
9: Minuta do 13:00, newsy Meloradia i Ula Harciarek.
10: Na początek nowe maksymalne ceny paliw. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,30, benzyny 98 6,81, a oleju napędowego 6,93 zł. Polscy medaliści olimpijscy wciąż czekają na pieniądze za zdobyte medale. Tak obiecał im Polski Komitet Olimpijski, a jego prezes po prostu zawiódł, mówi minister sportu Jakub Rutnicki.
11: Bardzo źle świadczy o decyzjach podejmowanych przez prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
10: Nagrody miały zostać wypłacone w formie tokenów w ramach współpracy z Zonda Krypto. Sztuczna inteligencja pomaga w rekrutacji. Według badania Pracuj.pl aż 48% kandydatów użyło AI w procesie rekrutacyjnym, a większość rekruterów to akceptuje.
9: No to ładnie. To ja zawsze sam CV robiłem. No. Co za czasy.
12: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
9: Nie no, gratuluję wam nowoczesności. Nie, to nie jest tak, że wam zazdroszczę. Nie, nie, to w ogóle
10: boomer.
9: Nie działa. Siema, Adi jestem. Naprawdę, ja nie, jeszcze nie mam 30 lat nawet, okej? Okay?

0: dla wszystkich motoryzacyjnych świrów. Gibbs, Dope Hubs, For Money i Win. 15 minut po 13. Gramy to w Melo Radio. Podkręcamy tempo. I w międzyczasie sprawdzamy, jak wasz poniedziałek na WhatsAppie Meloradia dajecie znać. Siemanko.
1: Siema Meloradio. No to ja już byłem w sklepie na zakupach. Nice. No i teraz siedzę sobie w domku, słucham sobie radia. No mam nadzieję, że będzie fajnie, mimo że zapowiadają u mnie burze. Właściwie to całe Wielkopolsce zapowiadają burze, ale mam nadzieję, że będzie super.
0: Stary, będzie pięknie to na pewno, chociaż tymi burzami faktycznie uważajcie na siebie, bo nie tylko w Wielkopolsce, ale i w całej Polsce może być burzowo, dlatego ostrożnie.

0: ale jak widać, zmieniła mu się nieco perspektywa. Philip George, Wish You Were Mine, już niedługo.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama. Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
1: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Miesiąc zamknięty na plusie?
3: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
2: A jak to działa?
3: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
2: To rzeczywiście jasny wybór.
3: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.

0: Facet, który często podczas swoich setów widziany był w czapce. Philip George, Wish Your Mind w Meloradio. A razem ze mną facet, który nie jest w czapce, ale jest po urlopie.
1: Siemanko.
2: Siemano.
0: Odpocząłeś trochę?
1: No tak właśnie nie za bardzo.
0: Ale to co, za długo było?
1: A może no właśnie za długo, jak na ironię, nie? Bo się człowiek rozleniwia.
0: To był piękny, pamiętny klasyk polskiego internetu. A tak serio, to co robisz podczas urlopu?
1: O wiesz co, no z przyjaciółmi naszymi zresztą się widziałem. Mnie przeorali po Wałbrzychu. Świetnie. Więc pozdrawiam wszystkich słuchaczy z Wałbrzycha. Zróbcie hałas na WhatsAppie.
0: Widać, że odpoczął. To naprawdę niecodzienna sytuacja. Thomas Gray, Rumors. After

0: podobna muzyka była w Tekenie 2, jak się wybierało postać do walki. A teraz ja mogę wybrać ulubionego bohaterkę. Siemano, Iga i Mikołaj.
1: Mikołaj już tutaj, przytuliliśmy się i się cieszymy.
0: To prawda. No? Wszyscy są zadowoleni, bardzo się cieszę. Spytałem Mikołaja o to, co robił na urlopie. Wiesz, co robił?
1: Kupił samochód?
0: Tak.
2: No i teraz Urząd Skarbowy o tym wie, dzięki.
3: A już o 14 zagramy.
2: Good Boys Hideaway, Die Albi. Dwa tygodnie nie było, już zapomniałem, nie? O naszych schematach.
0: Ile pali?
2: No, ale właśnie bardzo niedużo.
0: No i to jest super.
2: Poniżej 6 w trasie.
0: Gratulacje!
2: Dzięki.

0: to promocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało? No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
0: No jak co? Wstawać!
4: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
1: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
5: Waldek,
1: Marcin
4: i Daria.
5: I to nie było tylko pum, pum, pum.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Skoczysz do Carrefoura?
7: Pewnie! Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
8: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
9: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum 2 rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Po reklamie.
10: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radio.
11: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
12: Prokuratura reaguje na wyjazd Zbigniewa Ziobro do Stanów Zjednoczonych. Chce sprawdzić, czy ktoś pomagał mu w ucieczce i uniknięciu odpowiedzialności karnej. Wypadek żużlowca w Gnieźnie. 18-latek wypadł z toru i jest w ciężkim stanie. Klub Patryka uruchomił zbiórkę na jego leczenie. A ruszyły egzaminy 8-klasistów. Dziś był test z języka polskiego. Jak poszło, mówią uczniowie w Poznaniu.
13: 60-70%?
14: Ja liczę na 90, ale nie wiem, czy uda się.
15: Nie było tak źle, oprócz takiego jednego zadania, gdzie napisałem o Akademii Pana Kleksa. Oczywiście było źle. Liczyłem na 80%, ale teraz nie wiem, czy będzie w ogóle 70%.
12: A jutro egzamin z matematyki.

0: Fight w Melo Radio z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: No wreszcie, jak mi brakowało tego powitania.
2: Cały czas
1: się myliłam, wiesz, cały czas.
2: No to miło, fajnie, że o mnie myślałaś. Ja też o tobie myślałam.
1: Ojejku, i wiesz, o czym jeszcze myślałam?
2: No.
1: Że nie mogłam z tobą zrealizować Tańca z Gwiazdami w zeszłym tygodniu.
2: No wiem, a teraz był przecież wielki finał i byłaś zresztą na własne oczy, widziałaś, co tam się działo.
1: Więc chyba porozmawiamy o tym.
2: No na pewno, trzeba to podsumować w końcu.
1: Dokładnie. Iga Mikołaj, siemanko. Freak

0: Sigma, Nobody to Love. Tak podkręcamy tempo we Freak Fight'cie. Przyszła wiadomość z życzeniami imieninowymi.
1: No. Tak chyba nie spodobała ci się, co?
0: Znaczy, miłe, ale czemu ciociu? Czy jestem taka stara? To Mikołaj jest stary, coś wam się pomyliło.
1: Nie, nie, ja jestem młody duchem cały czas i ciałem zresztą też. Proszę mnie nie szkalować.
0: Kocham was wszystkich i dlatego porozmawiamy o pieniądzach.
1: Tak, no bo imieniny, ślub czy chrzest, znowu płacze ktoś, jak to kiedyś śpiewał Jacek Laskowski. A płacze się, bo to są drogie rzeczy.
0: No właśnie, a jak mam imieniny, to dostanę od ciebie pieniądze?
1: Wiesz co, ja muszę do łazienki iść.
0: Pa.

0: Lizo, Weekend. Moi drodzy, nie opłaca się mieć przyjaciół, bo jeżeli oni się hajtną, to trzeba dać dużo do koperty.
1: No niestety, w lutym czeka mnie to wyzwanie, że trzeba będzie coś tam włożyć, a podobno ponad połowa Polaków wkłada do kopert, nie tylko na śluby, ale też na komunię, coraz więcej pieniędzy, no bo to wszystko drożeje zwyczajnie.
0: No tak, ale uważam, że 1000 czy 1500 zł to jest naprawdę dużo.
1: No to jest masakrycznie dużo. To ja wkładam 300.
0: O,
1: ale dawno nie byłem, to jeszcze no było przed inflacją.
0: Ale jeżeli chcecie takie dofinansowanie delikatne od Meloradia, to śmiało, meloradio.pl, szybka kasa.

0: Robin Schulz, One with the Wolves, podkręcamy tempo w Meloradiu i podkręcamy tempo na parkiecie tańca z gwiazdami, bo my co tydzień z Mikołajem, co tydzień przeżywamy to, żebyście wy nie musieli.
1: No niestety teraz nie będziemy mieli czego oglądać, ponieważ program już się zakończył. A gdzie jest tytyrytyty?
0: A przepraszam.
1: Tytyrytyty. Zrobimy pasztowo na razie. Wielki finał wygrał człowiek, którego w sumie spodziewaliśmy się zobaczyć na miejscu zwycięzcy.
0: Tak, jest to Gamu, chociaż uważam, że Piotr Kędzierski wisi mi pieniądze, bo obstawiałam, że to on wygra, on sam na własne życzenie.
1: Sam zrezygnował, faktycznie. No, rzeczywiście, niech oddaje teraz.
0: Tak, i obstawiałam go i jestem przekonana, że on byłby w finale i być może by wygrał.
1: Natomiast widziałem to już na urlopie, widziałem oczywiście, jak zrezygnował i no, muszę powiedzieć, że bardzo ładnie się Piotrek zachował.
0: Mhm. Ale no, Gamu.
1: Chyba wiedział, że trochę jest zbyt sztywny.
0: Sztywniutko, ale Gamu, jak on wygląda.
1: No, już od pierwszego odcinka widać było, że on wystaje ponad resztę. Chociaż Sebastian Fabiański też oczywiście dawał radę.
0: Dawał radę i wydaje mi się, że jest mu troszkę przykro, że przegrał.
1: No, nie dziwię się, bo miał naprawdę duże szanse, ale to jednak był ten pojedynek między nimi.
0: Finał był dobry i Magda dobrze i Paulina, naprawdę ciężko było, myślę, wybrać mistrza.
1: Ale w końcu jest Gamu Fal, mistrz tańca z gwiazdami. Tańczący gwiazdor. Przyniesie prezenty w następne święta. Będzie ten krokiem wchodził pod waszą choinkę.
0: Bardzo dobrze.

0: Mikołaj, a wiesz, że można kupić słońce?
1: Jest na sprzedaż?
0: Znaczy już chyba nie, bo pewna turecka przedsiębiorczyni kupiła sobie słońce.
1: Co? Jak to?
0: No właśnie, o tym porozmawiamy jeszcze w tej godzinie.
1: No, muszę się dowiedzieć jakichś szczegółów, bo coś mi tu nie gra.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie. A warto?
1: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super. No to jak dołączyć?
1: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
0: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Wiosenne oferty w BMW Premium Arena. Poczuj legendarną radość i skorzystaj z wyjątkowych ofert na zakup twojego nowego BMW. Rodzinne i wszechstronne BMW X3 z zerowym wkładem własnym może być twoje już za 2500 zł netto miesięcznie. Wolisz miejską dynamikę? Wybierz BMW serii 1 od 119 tysięcy złotych brutto z automatyczną skrzynią biegów i zaawansowanymi systemami asystującymi w standardzie. BMW Premium Arena. Twój dealer BMW w Dobroniu, Łodzi i Kaliszu. premiumarena.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. Już dziś. Szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL. Już od 17,99 za opakowanie.
8: Lidl. To się opłaca.

0: opłaca.
1: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
2: Po reklamie.

0: Słońce świeci nad nami, Inside the Lines w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. Cieszcie się z tego słońca, bo być może to nie potrwa długo. Tak trochę was nastraszyłam.
1: Bo trzeba będzie płacić za słońce. Za korzystanie słońca trzeba płacić.
0: Tak, jest to taka pewna odklejona pani, której wydaje się, że kupiła słońce. Normalnie rzekomo podpisała akt notarialny i ona uważa, że my powinniśmy jej płacić za użytkowanie.
1: Dobrze, to ona w takim razie będzie płacić odszkodowania za suszę na przykład.
0: O.
1: Albo za to, że w zimie zachodzi szybciej słońce.
0: Słusznie,
1: i go nie ma.
0: Słusznie.
1: I ludzie mają niedobory witaminy D.
0: A mi się chce spać, bo jest ciemno dzisiaj w kraju.
1: Właśnie. No i gdzie jest to słońce? Kiedyś było. Dzisiaj nie ma.
0: Ja jestem twoim słońcem największym. O, sama sobie nie wiem, czemu zrobiłam. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: Awake Tonight, pięknie, Afrojack, Sia, David Guetta. A my mamy doskonałą wymówkę dla was, bo będzie brzydka pogoda, czyli można zostać w domu.
1: Mhm, będzie.
2: Oj, tam od razu brzydko.
1: Protesty do tej typiary od słońca.
0: Bo jakaś typiara kupiła słońce podobno.
2: Tak? Naprawdę? Nic nie wiem. O, no to
0: fajnie. No bo to chyba w jej głowie.
2: Ale ogólnie. O tym nie będzie w newsach, będzie o pogodzie.
3: A już o 15:00 zagramy.
1: Boy, you turn me. Felix Jan i Kaskada. Będziemy tak śpiewać razem z wami już o 15:00 punktualnie.
2: Yay!
3: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
4: Nasz
5: wujek Reksa,
4: żeby
5: zaskoczyć swoją siostrzenicę na urodziny. Wiesz, to wy już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
4: Dzięki bardzo.
3: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
6: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
7: Może poinformować po prostu.
8: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
9: No w sumie.
10: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
13: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 5 kilo na osobę, a polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Nie wiesz, jakie wiertło wybrać? W Jula mamy zestaw marki MacTools. Łącznie 246 elementów w jednej walizce, przecenionych z 249 na jedyne 99 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
15: Masz już Modivo Club Gold?
16: Nie, a warto?
15: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
16: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
15: W Modivo eObuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
16: Brzmi super. No to jak dołączyć?
15: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
18: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
19: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w supercenie złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk oraz makaron durum spaghetti pastani 500 gram

0: 99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Już jutro w KFC.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To winogrono białe bezpestkowe. Kilogram 12,99 z kartą Moje Intermarché. A litrowe mleko łaciate 3,2%. Drugie gratis.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
6: Zapraszamy do salonu Mercedes-Benz Auto Studio w Łodzi. Ulica Rokicińska 78, telefon 42 666 77. M61.
7: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
8: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
7: Sprawdź to sam, czeki out, kusi ceną każdy dział.
8: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
9: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
10: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
9: Serio? Też na wysokie kwoty?
10: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
11: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Po reklamie.
15: Minuta do 15, czas na newsy Melo Radia.
16: Ula Harciarek on the mic.
17: Tej nocy może zrobić się burzowo, niespokojnie w pogodzie. Będzie m.in. na północy kraju. Lokalnie może padać nawet grad. Ukraińcy nie palą się do emigracji. 9 na 10 nie planuje wyjeżdżać z Ukrainy po zakończeniu wojny. Ale ci, którzy są w Polsce, coraz częściej myślą o stałym pobycie. Personal Service i Monika Baneś.
18: Wyższe zarobki i stabilna forma zatrudnienia to są te rzeczy, które mogłyby ich skłonić do rozważania związania się z Polską na dłużej.
17: Zostać w Polsce chcą głównie osoby między 35 a 44 rokiem życia. Na koniec ambitne plany polskiego biegacza. Tomasz Sobania chce przebiec 50 maratonów w 50 stanach USA w 50 dni. Jeśli to mu się uda, będzie pierwszym Polakiem, który tego dokona.
16: I mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i mamy niespodziankę dla was.
15: Będzie się działo wieczorami, ale co takiego się będzie działo i o co chodzi, to oczywiście wam zdradzimy za chwilę.
16: Iga Mikołaj, siemanko.

0: Bam.
1: Jonatas, Bryska, teraz zmieniamy klimat. Albo nie.
2: Sexy Papi, taki numer pojawił się w naszym studiu. Nie przez przypadek.
1: Dokładnie, porozmawiamy teraz o Mr. Papież Leon XIV.
2: Został wiralem papież. Wszystko dlatego, że ktoś zrobił mu zdjęcie, jak idzie w tych swoich papieskich, prawda, szatach, a pod spodem najacze ma na nogach.
1: No wygoda przede wszystkim, słuchajcie.
2: Swoje obuwie na pewno by pozostawił na brzegu, bo no przecież bym nie chciał zachlapać Jordanów, nie?

0: ale podkręciliśmy tempo L'Amour Toujours w Meloradiu, a teraz nowość w sumie.
1: Sunrise on Air w Meloradiu. Sunrise on Air to jest nowy program na antenie Melo, który startuje już w najbliższy piątek. W Biforze przed Dobrym Melo będzie godzina wypełniona właśnie muzyką znaną ze scen Sunrise Festiwalu.
0: Będą też różne ciekawostki o artystach, którzy występują na Sunrise Festival w Kołobrzegu.
1: No i o samym festiwalu też, jakby ktoś z was jeszcze nigdy nie był, a chcielibyście poznać długą i bogatą zresztą historię tej imprezy, to będzie do tego okazja właśnie w najbliższy piątek. No i będą też najważniejsze zgarnięcia.
0: Jeżeli chcecie się pojawić, przeżyć to razem z nami, bawić się wśród największych gwiazd muzyki techno, no to słuchajcie uważnie. Sunrise on Air.
1: Piątek, 21 punktualnie.
0: Zapiszcie sobie tę datę. Sunrise on Air w Meloradio.

0: prawie jakbyśmy byli we Włoszech na wakacjach. Talk to you, tak podkręcamy tempo. Moglibyśmy gdzieś pojechać, wiesz?
1: Na wakacje? Ja byłem przed chwilą.
0: To jeszcze jedno.
1: Myślisz, że dostanę drugi urlop?
0: Szefie! Nie.
1: Ale tym razem wspólny.
0: O, świetnie. A propos wspólnych rzeczy, wiesz, czego nie warto robić?
1: Pisać do byłych?
0: To raz, a dwa, w ogóle utrzymywać z nimi kontakt.
1: No, wydaje się to być oczywiste, ale powody mogą was zaskoczyć.

0: 5749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
1: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
2: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
3: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
2: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Premium Arena, Łódź, ulica Rokicińska 190.
4: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Po reklamie.
13: Meloradio Łódź na 104,5 FM.

0: Jan Klosia, Jonathan, Noc Aniołów w Meloradiu.
1: Noc Aniołów, wszyscy wychodzą na patrol.
0: Z sobą jesteś?
2: Pewnie.
0: A czy masz kontakt z byłą?
2: Nie. A czy ty masz kontakt na przykład z byłym współprowadzącym?
0: Mam.
2: No to Iga, wiesz co, ja chyba śpię u mamy dzisiaj. Przemyślę sobie pewne kwestie.
0: Ale czemu?
2: No bo nie można tak, to jest w ogóle złe dla twojej psychiki, tak trzymać kontakt
0: dla z byłym. Dla mojej czy dla twojej?
2: Dla mojej też, ale dla twojej również, bo to się okazuje, że potem występuje tak zwany kac moralny.
0: Ja nie mam kaca.
2: Czyli nie masz wstydu po prostu. Dobrze,
0: no tak,
2: wiedzieć.
0: Przecież mam dzisiaj na koszulce pupę w wieniawy.

0: Jest to mój faworyt. Magnetic Bausa. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Jeżeli wam brakuje słońca, no to jesteśmy.
1: Ale nam też trzeba płacić za to słońce?
0: Nie.
1: Ja wiem, że to jest motyw przewodni dzisiaj, się przewija przez program, bo kobieta w Turcji kupiła słońce podobno.
0: Znaczy w swojej głowie prawdopodobnie.
1: Tak. Mhm.
0: A w newsach Meloradia będzie o festiwalach techno.
1: O! To coś nam znanego.
2: A już o 16 zagramy!
1: New Religion, Bebe Rexha i Faithless.
0: I tak wam zagramy punktualnie o 16.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.
2: Autopromocja. Wieczorami idę w Melo i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie,

0: Belo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy. Kupy.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren!
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan, oliwa z oliwek Virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Miesiąc zamknięty na plusie?
11: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
10: A jak to działa?
11: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
10: To rzeczywiście jasny wybór.
11: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
12: Cześć, siostrzyczko.
13: Gratulacje.
12: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
13: Ania, po mamie byłaby z siebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
14: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
13: Obiecuję.
15: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
16: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
17: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kg z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
18: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
19: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
18: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
20: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
21: Castorama.
22: Teoria
21: i praktyka.
22: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
21: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
22: Tak?
21: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
23: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
24: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
25: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Premium Arena, Łódź, ulica Rokicińska 190.
0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie, już dziś. Szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL. Już od 17,99 za opakowanie.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie. Meloradio Łódź.

0: programu jest Erste Bank Polska. Co jest grane w Łodzi?
1: Natalia Dobrowolska. Zaczynamy od propozycji dla miłośników sztuki współczesnej i nieoczywistych emocji. Dzisiaj o 18:00 kolejny dzień Łódź Abstract Art Festival. To interdyscyplinarne wydarzenie nawiązujące do łódzkich tradycji awangardy. Tegoroczna edycja festiwalu skupia się na pytaniu o to, jak abstrakcyjna sztuka wpływa na emocje i psychikę współczesnego człowieka. Z galerii przenosimy się prosto do sali kinowej. Też dzisiaj o 18:00 w ramach cyklu Kino Konesera będzie można zobaczyć film Wolność po włosku. To propozycja dla widzów, którzy lubią ambitniejsze kino, niebanalne historie i produkcje nagradzane na festiwalach. A jutro coś dla tych, którzy najlepiej odpoczywają na parkiecie. Od 17:00 w ogrodach Gajera odbędą się Tamte prywatki. To cykliczna potańcówka dla seniorów, chociaż organizatorzy podkreślają, że mile widziany jest każdy, kto ma ochotę zatańczyć i dobrze się bawić.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minuta do 16:00, czas na newsy Melo Radio.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Weekendowy festiwal techno w Pałacu Wilanowie pod lupą Ministerstwa Kultury. Okoliczni mieszkańcy skarżyli się bowiem na hałas, a ekolodzy podkreślają, że w pobliżu jest rezerwat przyrody. Klub żużlowy w Gnieźnie organizuje wsparcie dla swojego zawodnika, który uległ wypadkowi podczas meczu. Zderzył się z innym zawodnikiem, wypadł z toru i uderzył o betonowy mur. Adam Kaźmierczak.
5: Jak usłyszałem, na razie nie wiadomo, jakie będą koszty leczenia Patryka, zwłaszcza, że jeszcze nie przeszedł wszystkich badań diagnostycznych. Klub zaapelował również do kibiców, aby oddawali krew dla Patryka i innych potrzebujących osób.
4: Ruszyła też zbiórka pieniędzy dla Patryka Budnika, który przeszedł operację kręgosłupa. Będzie mniej krajowego miodu. Powód to chłodny kwiecień, nocne przymrozki, no i susza.
2: Wiemy, na co Gamu wyda pieniądze za wygraną w Tańcu z Gwiazdami.
3: No bo w końcu trochę przytulił. 200 tysięcy, tak?
2: 200 tysięcy złotych. I kryształowa kula.
3: No, ciekawe, ile warta w Lombardzie.
2: Iga Mikołaj, hej.

0: znowu powieszeni.
1: Kochasz? Sobel. A Gamufal co kocha?
2: Swoją córkę.
1: Tak, i taniec.
2: I taniec
1: i swoją kochaną. I on wygrał kryształową kulę, a także czek na 200 tysięcy złotych.
2: No i właśnie powiedział, że te pieniądze przeznaczy na zabawki dla swojej córki.
1: Super.
2: I na jej przyszłość.
1: Mega, to jest naprawdę mega. A jeżeli chcecie dowiedzieć się na przykład, na co by chciała przeznaczyć te pieniądze jego ukochana...
2: Partnerka taneczna, bo też wygrała 100 tysięcy w końcu.
1: O!
2: O!
1: No tak!
2: O. No. Ale tam plany są nieco inne. Wszystko jest napisane na meloradio.pl.
1: Tam wbijajcie poszczegóły. Don't wanna go home, Meduza. Tak podkręcamy tempo.

0: Ależ klimat, Rehab All My Life.
1: Florida.
0: Jak ja lubię ten moment. My was wysyłamy na koncert Florajdy w Warszawie 23 maja.
2: To już drugi raz, jak Flo do nas przyjeżdża. Aha. W bardzo krótkim czasie, więc musiało mu się spodobać po prostu.
0: Ja się nie dziwię, Polacy to są jednak niesamowici, dlatego dzwonimy do Karoliny, która musi od nas odebrać. Czy jesteśmy gotowi, żeby to wykonać?
2: Pewnie, dawaj.
0: Błagam, odbierz.
2: Tradycyjnie czekamy 5 sygnałów.
0: Karolina, brawo, wygrywasz podwójne zaproszenie na Florajdę w Warszawie.
3: O, ale się cieszę.
2: A tak w skali od 1 do je?
3: Od 1 do je? Super, ekstra, wypasione, yeah!
0: Karola, jaką ty masz energię. Mam nadzieję, że na koncercie będziesz się bawić równie dobrze i będziesz nas oznaczać na storiesach.
3: Na pewno.
2: No z taką energią to Florajda chyba przyjedzie trzeci raz. Coś mam wrażenie.
3: Mam taką nadzieję, to jeszcze raz pojadę.
1: Florajda w Meloradio.
0: No to teraz, good feeling, Florajda. Karola, zrób ostatni raz je. Yeah.

0: Reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł.

0: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Czy to sezon ogrodowy, czy remontowy? Z Prix Commerce zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w supercenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra. Tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
3: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych, ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na Twoją miarę.
4: Zapraszamy do salonu Mercedes-Benz Auto Studio w Łodzi. Ulica Rokicińska 78, telefon 42 666 77 61.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
9: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłyną wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
10: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Premium Arena, Łódź, ulica Rokicińska 190.
11: O reklamie. Meloracja Łódź.

0: La My My Living Room. Aaron Czuper to Snora. Tak się podkręca tempo u nas w Meloradiu. Trips to jest znana wam postać. DJ oraz facet, który nam nie odpisuje na DM-a od pół roku.
1: I jest znany właśnie z tych dwóch rzeczy.
0: I tak się składa, że on chyba jest dosyć sporym fanem Eurowizji.
1: No musi być, skoro już tam 7 razy praktycznie występował, chociaż nie pod własnym nazwiskiem, ale jako producent wielu hitów, które właśnie na tym konkursie się pojawiały przez lata.
0: Tak, chociaż nie jest wylewny w swoich wypowiedziach, bo jak się go zapytałam, czy nagramy piosenkę, to powiedział...
2: Nie.
0: Trudno.
1: Lubię zwięzłość wypowiedzi.

0: Just the way you are, ależ remix David Guetta. Tak podkręcamy tempo i przenosimy się w newsach na Eurowizję.
1: O,
2: tak, będzie Eurowizja. Eurowizja będzie w newsach i o tym, jakie kraje się wyłamują z Eurowizji.
3: Yeah. A już o 17:00 zagramy
1: Loco Loco.
0: Jej. I tak wam zagramy punktualnie o 17:00.
1: No bo kiedy inni gadają,
0: to my już

0: Reklama. Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji Domino's 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Miesiąc zamknięty na plusie?
8: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
7: A jak to działa?
8: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy, ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
7: To rzeczywiście jasny wybór.
8: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
9: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
10: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
11: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
12: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Premium Arena, Łódź, ulica Rokicińska 190.
13: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
14: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
15: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
16: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie. Co jest grane w Łodzi?
17: Natalia Dobrowolska. Jutro od 16 do 19 Biblioteka nr 10 zaprasza na planszówki po godzinach. To spotkanie dla wszystkich fanów gier planszowych, zarówno tych klasycznych, jak i nowoczesnych. Można przyjść z rodziną, znajomymi albo własną ulubioną grą. Wstęp jest bezpłatny dla posiadaczy bibliotecznej fiszki. A jeśli z kolei lubicie sprawdzać swoją wiedzę i dobrze czujecie się w klimacie teleturniejów, to w środę warto zajrzeć do Piwoteki Narodowej. O 20 rozpocznie się tam kolejna edycja Pub Quizu. Drużyny zmierzą się z pytaniami z wiedzy ogólnej, wspólnej muzyki, filmu, nauki i popkultury. Na koniec jeszcze jedna propozycja dla miłośników sztuki współczesnej. W piątek o 19 w Muzeum Miasta odbędzie się wernisaż wystawy Sprzężenia zwrotne, przygotowanej w ramach Łódź Abstract Art Festival. Ekspozycja ma pokazywać relacje między abstrakcyjną formą a emocjami odbiorcy.
18: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia.
19: Ula Harciarek on the mic.
20: Prokuratura chce zwrócić się do Stanów Zjednoczonych z pytaniem, czy Zbigniewowi Ziobrze wydano wizy i na jakiej podstawie prawnej, mówi prokurator Przemysław Nowak.
21: Zbigniew Ziobro od wielu miesięcy nie ma paszportu, więc jedno jest pewne, na zasadach ogólnych do Stanów Zjednoczonych dostać się na pewno nie dostał.
20: Minister Sprawiedliwości zapowiedział złożenie wniosku o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Teraz Eurowizja. Hiszpania, Irlandia i Słowenia nie będą transmitować konkursu, a powodem jest udział Izraela. Finał Eurowizji już w sobotę. No to jeszcze najnowsze wieści o hitowym serialu Rozdzielenie. Zdjęcia do trzeciego sezonu mają ruszyć jeszcze tego lata, zdradził Adam Scott, który gra główną rolę, ale nie chciał nic powiedzieć o fabule.
19: Kojarzycie polskich Beckhamów?
18: No raczej, kiedyś to było. Kiedyś to byli czasy, teraz to nie ma czasu.
17: Doda i Majdan. O tym pogadamy. Iga Mikołaj, hej.

0: Rio, Shine On w Meloradiu, tak się podkręca tempo. A wczoraj urodziny miał Radosław Majdan.
1: On kiedyś błyszczał na bramce. I nie tylko na bramce, bo poza nią też, bo przecież był w słynnym związku z Dodą i to była taka pierwsza para polskiego show biznesu.
0: A jaki teledysk nagi prawie, że nakręcili.
1: No i nawet też piosenka raperska powstała na ich temat. Nie wiesz kim być, bądź sobą, nie? Nie Majdanem i nie Dodą.
0: Nie wiem.
1: To była grupa operacyjna.
0: A dobrze, bo jestem po prostu młoda.
1: Ale Radosław Majdan jest też znany ze swoich eksperckich wypowiedzi.
0: No to posłuchajmy.
2: Mi się wydaje, że wiesz, to był taki odruch, on go kurwa kopał z 3 razy, nie? I on go, wiesz, odruchowo machnął ręką, trafił go, kurwa, wiesz, ten przeaktorzył.
1: Wow. I ja takie wypowiedzi właśnie lubię.

0: о 17 по 17. Szybka kasa. Ja to bym pojechała na jakieś wakacje, bo Paweł ma takie plany, dlatego do niego dzwonimy, zgłosił się po szybką kasę, ma 5 sygnałów na odebranie telefonu.
1: No i musimy go podpytać, bo cel jego podróży jest taki dwuznaczny. Mhm. No jedni tam lecą na wakacje, a inni w innym celu.
2: Halo, halo.
0: Cześć, Paweł, Iga Mikołaj, Meloradio.
1: Siemanko.
2: Dzień dobry, cześć, witam.
0: Pablito, ja lubię łysych, czy ty jesteś łysy?
2: Nie.
1: Czyli ta podróż do Turcji to jednak czysta przyjemność dla ciebie.
2: Znaczy, mam za kola.
0: O nie. Proszę.
1: Oj, no to
2: ale
1: jest...
2: zęby ładne, więc zębów nie będę robił.
1: O, no to dobrze, bardzo dobrze.
0: No to będzie taniej, nie? Paweł, na co potrzebujesz 200 zł od Meloradia?
2: Wiecie co, mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
0: Super.
2: Tak, i takie są plany.
0: Już?
2: Jakąś taką większą, bo wyjazd jest pojutrze.
0: A, Pablito. Tak,
1: no to skoro wyjazd pojutrze, to już za chwilę możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia, a potem śmigać po walizkę.
2: Świetnie, dziękuję bardzo. Tak zrobię.
0: To my ci dziękujemy. Szybka kasa od Meloradia. Hej, Sam Felt.

0: Teraz wyobraźcie sobie, że do tego kawałka sobie bansujecie na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Czujesz to?
1: O, więc nie dość, że dobra muza, to jeszcze nad morzem, w środku lata. No czy może być lepiej? Iga, czy może być lepiej?
0: Nie może być. Sony Fodera na białej scenie wystąpi 30.
1: No raczej na white stage! Słuchajcie, Sunrise Festival! I będziemy was tam wysyłać, słuchajcie, Meloradia cały czas, bo bilety są do zgarnięcia.
0: Aż mi się gorąco zrobiło.

0: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością, wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. Autoglas, naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: W mojej firmie nie ma miejsca na kompromisy. Dlatego wybrałem Peugeot Boxer w wersji Max z automatyczną skrzynią biegów, 180-konnym silnikiem diesla i bogatym pakietem Allure. Do tego leasing od 101,8% i nawet 4 lata ochrony ProCare. Bo Peugeot Boxer Max po prostu dowozi. Zawsze. Sprawdź pełną gamę modeli Peugeot dla profesjonalistów.
5: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Peugeot Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4.

0: Bella ciao, el profesor użel, tak po włosku. A Jamal jest skąd?
1: Z Hiszpanii.
0: Ach, to ten taki
1: to ten, co w Barcelonie gra, tak? Tak, tak. No właśnie było El Clasico. Barcelona świętuje mistrzostwo Hiszpanii.
0: Super.
1: No i tam na tym meczu pojawiła się Olivia Rodrigo.
0: Znana bardzo piosenkarka. Czy oni mają romans?
1: No właśnie teraz pojawiły się takie plotki, bo Jamal tak do niej podbiegł, nie? Całuska sprzedał w policzek, razem sobie zrobili zdjęcie. Ale ja myślę, że ona nie leci na niego dlatego, że on jest piłkarzem, tylko dlatego, że był na streamie Łatwogęga.
0: Ej, mądre. Albo dlatego, że ma kasę. No jedno z dwóch.
1: No tak.

0: Jak mi ta nowość siada,
1: jakie tu bęgary w ogóle wjechały, jak mnie nie było.
2: Ale widzisz? Ten Calvin jest cudowny.
0: No. Mm-hmm. Hit wakacji, myślisz?
2: No, oczywiście, że tak. A. Co a nie wypuści, to brzmi Olsz, cudownie.
1: To on.
0: To on?
1: To on!
0: To on!
1: To on!
0: Tak,
1: to on.
2: No i on będzie prowadził program po 18. A Iga już idzie.
0: Chciałam.
2: Bo Iga już tak wymachuje rękami.
1: Ona, ona drepcze nogami, myśląc o biletach na Sunrise.
2: No będą, będą. A będą miały też bilety dla fanów latania.
0: Naprawdę?
2: Tak, ale jeszcze nie powiem. Na co? Słuchajcie uważnie, to już po 18.
3: A już o 18 zagramy.
2: Sony Fodera, D.O.D., Poppy Bascom, Think About Us.

0: autopromocja. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: W mojej firmie nie ma miejsca na kompromisy. Dlatego wybrałem Peugeot Boxer w wersji Max z automatyczną skrzynią biegów, 180-konnym silnikiem diesla i bogatym pakietem Allure. Do tego leasing od 101,8% i nawet 4 lata ochrony ProCare. Bo Peugeot Boxer Max po prostu dowozi. Zawsze. Sprawdź pełną gamę modeli Peugeot dla profesjonalistów.
11: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Peugeot Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4. Po reklamie.
12: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
13: I na początek dobre newsy dla kierowców. Ceny maksymalne paliw jutro będą niższe niż dziś. We wtorek litr za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,30, a za litr oleju napędowego 6,93. Oskarżony o próbę zamachu na Donalda Trumpa nie przyznaje się do winy. Grozi mu dożywocie. Do strzelaniny doszło ponad 2 tygodnie temu w Waszyngtonie. No a teraz pogoda. Szykuje się burzowy wieczór. Właściwie w całym kraju, ostrzega Agnieszka Prasa z IMGW.
14: Miejscami możliwe będzie również opad gradu. W nocy część burz zacznie stopniowo zanikać, jednak na wschodzie kraju lokalnie zjawiska mogą utrzymywać się nawet do rana.
13: No i zrobi się chłodniej, ale będzie cieplej w weekend.
12: O, proszę bardzo, pozytywna informacja, czekamy. Ale my się jako naród na burzy znamy. Przecież my z tempem pioruna uciekamy do domu z pracy, co nie?
13: Tak, to prawda.

0: idę w Melo.
1: A na sam początek naszego spotkania mam naprawdę piorunujące rzeczy. All the Time, John Samity i DJ Smokers. Ten numer na pewno zagram za kilka chwil. Będzie też Lamber i jej ostatni most. Zaczynamy od tria Sony for the Radio D i Poppy Bascom w Top Think About Us. No i też będę miał coś dla fanów dobrych imprez, latania, no wszystkiego, co tylko sobie zażyczycie. Tak poniedziałek to można kończyć. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Jonesami, to DJ Smoker Seals i to All The Time w Melo. Tak podkręcamy tempo, 18.10 na zegarach. A za chwilę będę miał coś dla miłośników latania. A teraz Dennis Lloyd.

0: Witamy w Saint-Tropez, DJ Antua i Kalina w Melo, tak podkręcamy tempo. No mam nadzieję, że wy już w locie, takim metaforycznym oczywiście, do domu. No a latać to można, no nie tylko samolotem, można też unosić się w powietrzu samemu. To w takiej specjalnej tubie, ja to przeżyłem w piątek, no i muszę przyznać, było to naprawdę niesamowite doświadczenie. Szczególnie, że byłem tam z mistrzynią świata w skydivingu, Maja Kuczyńska, tak się ona nazywa. No i sobie trochę pogadaliśmy, między innymi o właśnie tym lataniu. No i zapytałem, czy z tym może zmienić się każdy. Posłuchajcie, co Maja odpowiedziała.
1: Jak najbardziej. Na początku szczególnie trzeba się nauczyć od samego początku, tak samo jakby się uczyło dziecka chodzić, dlatego że nikt nie umie po prostu od początku poruszać się w takim powietrzu, takim strumieniu powietrza, więc na początku się ma instruktora, który wszystko tłumaczy i po jakimś czasie można tam kontynuować, jeśli się chce. A jak się nie chce, to można po prostu sobie wejść na 3 minuty i zrobić taki experience, który jest bardziej podobny do rollercoastera.
0: No więc jak słyszycie, warto takiego lotu spróbować, instruktorzy też będą dla was. No ja mam takie dwie pojedyncze wlotki na takie latanie. Możecie je wykorzystać we Flyspot w Gdańsku, Katowicach, Wrocławiu czy Warszawie. No a żeby je zgarnąć, no to dajcie mi znać na WhatsAppie, dlaczego to właśnie wy powinniście sobie tak polatać. Czekam na naprawdę kreatywne odpowiedzi. Przekonajcie mnie, że powinienem wybrać właśnie was. Dwie osoby wygrają, odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl.

Nine. Nowość od Jamesa Hype'a na playliście Meloradia, no bo najlepszy drop nowych hitów macie właśnie u nas. 26 minut po 18. Tu pychu, siemano, na tej godzinie powiem wam jeszcze o pociągu, który będzie pędził pod wodą.

0: przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: W mojej firmie nie ma miejsca na kompromisy. Dlatego wybrałem Peugeot Boxer w wersji Max z automatyczną skrzynią biegów, 180-konnym silnikiem diesla i bogatym pakietem Allure. Do tego leasing od 101,8% i nawet 4 lata ochrony ProCare. Bo Peugeot Boxer Max po prostu dowozi. Zawsze. Sprawdź pełną gamę modeli Peugeot dla profesjonalistów.
5: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Peugeot Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4.

Tokas Miracle. To Fragma, kultowa sprawa w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. 20 minut do 19. Chiny idą po rekord. Właśnie czytam, że Chińczycy planują najdłuższy podwodny supertunel, w którym mają jeździć pociągi, to nawet z prędkością do 250 km na godzinę. Ten tunel ma mieć 123 km, no a jego budowa zająć się około 10-15 lat. No ale są też minusy. No podobno złośliwi mówią, że konduktorami w tych pociągach, które tam będą jeździć, no to będą SpongeBob, Kęciastoporty i Rybka Nemo. Melody.

0: To numer, który wrócił do nas po 14 latach od daty wydania, no i staje się hitem na całym świecie, w Polsce również i w Meloradiu też. Beauty and the Beat, Justin Bieber i Nicki Minaj. Tak gramy jeszcze przed 19, a po 19 będę miał między innymi wlotki na Sunrise Festival i dużo dobrego grania.
1: A już o 19 zagramy
0: Jazzy Can't Deny It. Od tego numeru rozpoczniemy 19, a zagram go punktualnie o pełnej, wtedy kiedy inni jeszcze będą gadać. Feeling blue without you.

0: 5749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
1: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka ZOO jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
2: Miesiąc zamknięty na plusie?
3: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
2: A jak to działa?
3: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
2: To rzeczywiście jasny wybór.
3: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
4: Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w twojej okolicy. Zamów już dziś.
5: Po reklamie. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Idę w Melo.
6: Na zegarach już punktualnie 19, słuchacie Meloradia i to jest wasz najlepszy możliwy wybór na ten wieczór. A dlaczego? No mam kilka powodów. Vintage Culture i Lost, ten numer wam na pewno zagram. Będzie Alan Walker i Fire, zaczynamy od Jazzy i Can't Deny It, a w tej godzinie ktoś z was wygra wlotki na Sunrise Festival, więc warto być z Meloradiem blisko. A ja jestem Pychu, siemano.
5: Meloradio, idę w Melo.

numer dobrze wchodzi w samochodzie. Lost to Vintage Culture w Mela Radio, 8 minuty po 19. A ja za chwilę będę miał dla was wlotki na Sunrise Festival, więc uważnie słuchajcie, Melo, to za chwilę się już wydarzy.

0: Danis Tokedo. If only you w Meloradio. Ale klasyk. 17 minut po 19. Jesteście gotowi na imprezę?
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: I to może być naprawdę impreza waszego życia nad morzem, w środku lata, z najlepszymi DJ-ami na świecie. A mowa oczywiście o Sunrise Festival. To 3 dni naprawdę mocnej gry ze 6 scen. No a my mamy dla was wlotki na to wydarzenie, żebyście mogli przeżyć to razem z nami, z Meloradiem. Wlotki na ostatni dzień Sunrise Festival, 2 sierpnia. Wtedy zagrają no m.in. Afrojack, Hardwell, Oliver Heldens, no i masa innych artystów. A żeby zgarnąć podwójną wlotkę, podwójne zaproszenie właśnie na ten ostatni dzień Sunrise Festival, no to dajcie mi znać, na którego z DJ-ów grających 2 sierpnia czekacie najbardziej i dlaczego. Czekam na głosówki na WhatsAppie, odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.
1: Sunrise Festival

0: Sunrise Festival. To oczywiście Afrojacka z nim, Sia i David Guetta, Awake Tonight.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: No właśnie, a tak a propos ostatniego dnia Sunrise Festival, 2 dnia sierpnia, to miałem pytanie, na kogo wy najbardziej czekacie? Na którego z DJ-ów, kogo chcielibyście najbardziej usłyszeć? No i dlaczego? No i Norbasek się nagrał, no to dawaj.
2: To czekam za Hardwellem. Dlaczego? Bo tworzy niesamowity klimat i energię, którą ciężko jest podrobić innym DJ-om.
0: Oj, dokładnie tak. Na Afrojacka i Hardwella i w ogóle wszystkich innych tam, to zawsze, więc mega dobry wybór. No to Norbasku, szykuj się, podwójna wlotka na ostatni dzień Sunrise Festival. W tym momencie leci do ciebie, ale spokojnie, tych wlotek mamy jeszcze naprawdę bardzo, bardzo dużo.
1: Sunrise Festival z Meloradiem. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: RMFFM.pl.
1: Prowadzisz salon kosmetyczny? Czy wiesz, że zabiegi z naruszeniem ciągłości skóry wymagają specjalnej utylizacji odpadów? Jesteśmy z Łodzi. Odbieramy odpady terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podpisz umowę online na tpo.pl.
0: tpo.pl.
2: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem

0: Możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka ZOO jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
1: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych, ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na Twoją miarę.
3: Zapraszamy do salonu Mercedes-Benz Auto Studio w Łodzi. Ulica Rokicińska 78, telefon 42 666 77 61.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie. Meloradio Łódź na 104,5 FM.

Ale to dobrze, buja Monster, Lumix i Gabry Ponte w Melo. Tak podkręcamy tempo. 19 minut do 20 nam zostało. Pychu z tej strony, siemano. Jak pożyczać hajs, to słuchajcie tylko od niego. Ten gość przejął wszystkie koncerty w Polsce. Wójci i burmistrzowie to normalnie zabijają się o niego. A mowa oczywiście o Skolimie. No i właśnie czytam, że stawka za jego koncert to nawet 70 tysięcy złotych. A za cały rok występowania ma się zbliżyć do zarobienia prawie 40 milionów w PLN-ach. No dobrze, że przynajmniej na swojej stacji benzynowej nie ma takich cen. My!

0: pozdrowieniami dla całego Krakowa.
1: Czekam na wiatr, co rozgoni.
0: Krakowski Spleen w Melo.
1: Ciemne, skłębione zasłony.
0: To Tripsy, Robert Wiewióra.
1: Stanę wtedy na raz.
0: A za chwilę będzie 20 na zgarach.
1: Ze słońcem twarzą w twarz.
2: A już o 20 zagramy
0: Ray, David Guetta i Hypaton. Where's my husband? I to właśnie od tego numeru rozpoczniemy 20, a zagram go punktualnie o pełnej. Wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać. No i mam też nadzieję, że wy mi trochę na WhatsAppie po 20 pogadacie.

0: Autopromocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało? No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
0: No jak co? Wstawać!
4: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
1: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
5: Waldek,
1: Marcin
4: i Daria.
5: I to nie było tylko pum, pum, pum.

0: OPS.
1: Prowadzisz salon kosmetyczny? Czy wiesz, że zabiegi z naruszeniem ciągłości skóry wymagają specjalnej utylizacji odpadów? Jesteśmy z Łodzi. Odbieramy odpady terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podpisz umowę online na tpo.pl.
0: TPO.pl.
2: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
7: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
8: Po reklamie. Idę w Melo.
9: Na zegarach już punktualnie 20, no i patrzcie, już prawie żegnamy ten poniedziałek. Do piątku już coraz bliżej, przymkniemy oko i zaraz on będzie. A ja do tego wam fajnie zagram. Meduza i Henry Camomile. Na pewno w tej godzinie będzie też Black Eyed Peas z hitem I Got a Feeling, a zaczynam od Where's My Husband, Ray, David Guetta i Hypatona. A ja jestem Pychu, siemano.
8: Melo Radio. Idę w Melo.

To numer dwa ostatniego notowania 30 Meloradia, waszej listy hitów. Andy Dust i Harris to Zakaria, 15 minut po 20. Świetnie jest to numer, sprawdza się w każdej sytuacji. Słuchacie Meloradia, no właśnie, a gdzie go teraz słuchacie, przy jakiej sytuacji? Jestem mega ciekawy, gdzie się łapiemy o 20.15 w poniedziałek, czy to jest praca, dom, czy może samochód, a może mamy jakichś kierowców autobusów albo tramwajów, którzy jeżdżą razem z Meloradiem. Dajcie mi o tym znać, czekam na głosówki na naszym WhatsAppie. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl, a za te najlepsze głosówki będę miał zestaw naszego merchu. Torba, kubek i pomadka. Kto wie, być może taki zestaw do kogoś z was trafi. Czekam na głosowy, chcę usłyszeć wasze piękne głosy. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. A to Calvin Harris, Alesso i Hearts Under Control.

0: Kręcamy tempo, 27 minut po 20 na zgarach. Pychu z tej strony, siemano. No a gdzie wy teraz właśnie Meloradia słuchacie? Nagrywacie głosówki na WhatsAppie. Kuba?
1: Ja to aktualnie na taksówce jeżdżę i zawsze was słucham. I przez to, że was słucham i takie dobre hity puszczacie, firmie mówią, żebym trochę zwolnił. Trochę za szybko tu w mieście.
0: O nie!
1: Jeżdżę. Pozdrawiam.
0: Kuba, byle zgodnie z ograniczeniami, no ale ja mam teraz numer do auta idealny. Kiedyś Above Beyond, a teraz zupełna nowość od Dubdogs. Kiedyś Blue Monday, a teraz How does it feel?

0: Fly Project w Melo. Toka Toka już za nami. A już w najbliższy piątek.
1: Sunrise on Air w Melo Radio.
0: No właśnie, będzie nowy program na antenie Melo Radia Sunrise on Air. To w ramach Before'u przed dobrym Melo Playka będzie napchana artystami, którzy już w te wakacje zagrają dla was na Sunrise Festival. Będziemy mieli masę ciekawostek o tej imprezie, no i też ogólnie o muzyce EDM-owej. No fajnie będzie, wpadajcie w każdy piątek po godzinie 21. Warto to sobie zapisać, bo to będzie naprawdę mocny program. Wpadajcie na Sunrise on Air. A już teraz bardzo mocna nowość na playliście Melo. Anima Eliza, to Bad Angel.
1: Sunrise on Air w Melo Radio.

0: stary, będzie dobrze.
1: Będzie dobrze, jak ma być. Sioki i Sobel, ile lat w Melo jeszcze przed 21?
2: A już o 21 zagramy.
1: Gordo i Rainier Zunewelt, będzie Loco Loco. Ten numer już punktualnie o 21, a to już za chwilę się wydarzy, a zagramy go wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać. Punktualnie o pełnej.

0: to promocja. Reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
2: Ania,
1: po mamie byłaby z ciebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
10: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
9: Sprawdź to sam, czy kidout kusi ceną każdy dział.
10: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
0: Po reklamie.

0: Radia Łódź.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Melo Radio.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
1: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Melo Radia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Łódź.
3: O, proszę bardzo. Czerwona lampka w studiu to jasny i czytelny znak, że mnie słychać. I bardzo dobrze, że mnie słychać, bo mam dla was takie oto dwa niezwykle ciekawe tematy. Za chwilę będziemy bowiem w dwóch bardzo ważnych dla łódzkiej kultury miejscach. To jest Teatr Powszechny w Łodzi i EC1. O tym teraz, w co jest grane w Łodzi, a dokładniej, no właśnie, w łódzkich teatrach generalnie trwa teraz sezon 2025-2026. To oczywiście czas premier, nowości, wznowień, powrotów, są jubileusze, są wydarzenia specjalne, gościnne festiwale, repertuar regularny, oczywista sprawa. Ale nie o tym dzisiaj. W dzisiejszej audycji chcę zwrócić waszą uwagę na Teatr Powszechny w Łodzi jako na miejsce, które jest przykładem takiego pięknego, wręcz nieustającego rozwoju. To jest miejsce, gdzie spełniają się marzenia. Nie tylko te teatralne, choć z teatrem związane. Czyje to marzenia? No myślę, że z jednej strony to są marzenia pani dyrektor Ewy Pilawskiej, o czym za chwilę. Z drugiej strony spełniają się nasze marzenia. Marzenia aktorek, aktorów, twórczyń, twórców. Dobrze, za chwilę. Za chwilę o trwającej rozbudowie, bo remont to chyba za lekkie słowo dla tak dużej inwestycji. Później zajrzę do EC1 Łódź. To oczywiście też doskonały przykład rozwoju, rozbudowy, spełnienia marzeń, choćby dlatego, że przecież był już taki czas w Łodzi, pamiętamy to doskonale, gdzie dawna elektrownia, która czasy świetności miała już za sobą, wyglądała dość słabo, a nawet coraz słabiej wraz z upływającym czasem. No i przyszedł moment oczywiście rewitalizacji, pamiętamy, był pomysł, były pieniądze, a jest, no jest ważny ośrodek kulturotwórczy. Dzisiaj zajrzę nie do hali maszyn, nie na ulicę Żywiołów, nie do NCKF-u i nie do Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej i też nie, dobrze, macie rację, wystarczy, już mówię, gdzie zajrzę. Zajrzę do planetarium EC1 Łódź, ważne miejsce. Na teraz, zgodnie z obietnicą, teatr. W co jest grane w Łodzi? Bartosz Lichawski.
4: Teatry.
3: Teatry w Łodzi to ogólnie bardzo ważna przestrzeń dla łódzkiej kultury. Nie ma tutaj najmniejszych wątpliwości. To za każdym razem jest dostęp do wyjątkowych treści, wyjątkowych realizacji. Mamy w Łodzi teatry dramatyczne, mamy oczywiście muzyczny, jest teatr wielki, teatry lalkowe. Tutaj zwracam uwagę na te głównie dla dzieci, choć nie tylko. Teatr tańca, teatr eksperymentalny, teatr awangardowy, ale oczywiście, że w wakacje mamy także dużo teatru ulicznego. Mamy teatr, który na Ofie, między innymi, bo tych grup w Łodzi jest więcej, jest teatrem improwizowanym, co nie jest już nowością przecież w Łodzi. Można by bardzo długo w ten sposób i generalnie ja przecież regularnie omawiam dla was repertuar łódzkich teatrów, ale dziś chcę zwrócić uwagę właśnie na pewną zmianę, do której my generalnie już jesteśmy przyzwyczajeni. Słuchajcie, musimy jeszcze w ten sposób funkcjonować jakiś czas. Ja za chwileczkę powiem o konkretnych datach. Mówię tutaj o tym, że Teatr Powszechny w Łodzi gra w Expo, no ale przede wszystkim zwracam uwagę na to, że to jest spełnianie marzeń naszych wspólnych, bo generalnie ten projekt realizowany jest, no powiedzmy sobie, można by nawet powiedzieć od początku powstania Teatru Powszechnego w Łodzi, czyli od 1945 roku, no i pierwsza tak wielka, tak potężna, na pewno największa inwestycja infrastrukturalna w historii powszechnego. Ja chcę przypomnieć, że w co jest grane w Łodzi, no jakiś czas temu, to był rok 2012, pani dyrektor Ewa Pilawska, która była tutaj w studiu moją gościnią, mówiła o właśnie tych marzeniach, o tej potrzebie tworzenia teatru, który no, oparty jest też na technologii, na technice, na przestrzeni. Wymarzyła sobie małą scenę, wszyscy mówili jej, nie, no to się nie uda, to się, no, to gdzie? Gdzie? Nie ma miejsca. No a przecież były kasztany, była wielka uroczystość, było zimno, pamiętam, ale te marzenia były gorące i proszę bardzo, dzięki staraniom, dzięki wizji, dzięki marzeniom mała scena została oddana do użytku w 2012 roku. No i do tego wszystkiego no oczywiście można było uruchomić dodatkowe spektakle, dodatkowe projekty, dodatkowe działania i tak przecież mamy w Teatrze Powszechnym w Łodzi. jako Polskim Centrum Komedii i Konkurs Komediopisanie i Międzynarodowy Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych w Łodzi. Jest edukacja, cykle, bo tu dziecko w sytuacji, teatr dla niewidomych i słabowidzących, teatr blisko ludzi i tak dalej, i tak dalej. To wszystko bardzo ważne działania, ale teraz teatr rozbudowuje nam się i zmienia na Teatr Powszechny w Łodzi jako Europejskie Centrum Komedii i Edukacji Teatralnej. Tutaj też była uroczystość. Troszkę inne okoliczności przyrody, że tak powiem, bo pamiętam, że to był czerwiec, więc zupełnie inna pogoda, choć czerwiec roku 2025 wcale nie rozpieszczał. Ale nie wracajmy do tego, planujmy. Planujmy to, co dziać się będzie. No, nie mogę powiedzieć lada moment, ale czekamy na ten moment. Jak mówi Ewa Pilawska, dyrektorka Teatru Powszechnego w Łodzi, współczesny widz oczekuje nowoczesnych środków i nowoczesnych technologii. Inwestycja obejmuje przebudowę całego budynku teatru z wyłączeniem małej sceny, zmianę układu widowni dużej sceny na bardziej amfiteatralną oraz dostosowanie architektoniczne budynku. Teatr po modernizacji będzie nowoczesny, bezpieczny, będzie mówił współczesnymi językami artystycznymi, ale będzie także nowoczesny pod względem technologicznym. Będzie bardziej dostępny i dostosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami i niepełnosprawnościami. A jak podkreśla Ewa Pilawska, Europejskie Centrum Komedii będzie rozwinięciem projektu Polskiego Centrum Komedii, które działa w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Będzie laboratorium poszukiwań współczesnej estetyki komediowej. Dzięki projektowi polskie teksty sztuk komediowych będą miały artystycznie dużo większe możliwości realizacji scenicznych. Będziemy skoncentrowani na poszukiwaniach wokół polskich autorów i konfrontacji rodzimej twórczości z dramaturgią europejską i światową. Brzmi doskonale i nie mam wątpliwości, że tak właśnie będzie. Póki co jeszcze musimy uzbroić się w cierpliwość, bo inwestycja zakończy się w 2028 roku. Wtedy uroczyste otwarcie, powrót do domu. Będę o wszystkim mówił na bieżąco, oczywiście w co jest grane w Łodzi. No a teraz EC1 Łódź i Planetarium.
4: Warto zobaczyć.
5: Tomasz Bamyś, Planetarium, EC1 Łódź, Miasto Kultury w Łodzi.
3: Witam w Co jest grane w Łodzi. No właśnie, tytułuję naszą rozmowę Warto zobaczyć. Warto odwiedzić i zobaczyć to wszystko, co w Planetarium EC1. Potężna konstrukcja, potężna przestrzeń. Mówi się o tym, że to przecież najnowocześniejszy tego typu obiekt w Polsce, w Europie Środkowo-Wschodniej. Mamy ogromną kopułę, tam prawie 20 metrów, ekran sferyczny, co daje możliwość, by zobaczyć obiekty tak zwanego głębokiego nieba. Zobaczyć to, czego nie możemy zobaczyć albo gołym okiem, albo w ogóle jest niedostępne dla tych, którzy no, próbują obserwować niebo nad Łodzią. Pokazujecie tutaj piękne przestrzenie. Pobudzacie wyobraźnię i w ten atrakcyjny sposób kierujecie uwagę, no, w kosmos, ale to nie jest rozproszenie. Nie, nie, to jest skupienie na bardzo ważnej dziedzinie, na ważnej gałęzi nauki. Zresztą czynicie to tak naprawdę przez cały rok, bo mamy dostęp do bardzo różnych organizowanych tutaj warsztatów, zajęć, spotkań, pogadanek, lekcji, może nazwijmy to w ten sposób. Są półkolonie i letnie, i zimowe, i generalnie każdy pretekst dobry, by stworzyć dodatkowe wydarzenie. Za chwileczkę powiemy sobie także o tym festiwalu, który powstał i też jako pierwsza edycja odbył się w trakcie minionych wakacji. Natomiast, no właśnie, czy my tutaj w Łodzi mamy takie parcie na kosmos, które mam nadzieję też no, wzmocnił albo pobudził swoim kosmicznym wyczynem nasz łodzianin Sławosz Uznański-Wiśniewski. Kiedy pamiętam, no wszyscy przeżywaliśmy start w kosmos, jego lot na ISS, start, powrót, to wszystko co się działo, bo to też był świetny okres, świetny czas do tego, by zaprosić na rozmowę o kosmosie, o przestrzeni, o tym wszystkim, co nas otacza. Zatem, panie doktorze, czy łodzianki, łodzianie mają parcie na kosmos?
5: Miejmy nadzieję, że będzie jeszcze większe. My to zainteresowanie obserwujemy odkąd planetarium działa, czyli już w zasadzie dekadę. Natomiast ono fluktuuje. Ciężko jest utrzymać uwagę każdego odbiorcy, nawet zainteresowanego tematem, dlatego my cały czas składamy nowe, mam nadzieję, atrakcyjne propozycje, które pozwalają i fajnie spędzić czas i się przez różne formuły, którymi się posługuje, czy planetarium, czy Centrum Nauki i Techniki, czegoś przy okazji mądrego dowiedzieć. powiedzieć, wyjść z pewną refleksją, zmienić swoje postrzeganie świata. Oczywiście mnie osobiście najbardziej interesuje, żeby to było zainteresowanie też związane z kosmosem, z eksploracją kosmosu, z pięknem astronomii, ale i z tym, co nam przynosi astronautyka i kolejne misje kosmiczne. Mam nadzieję, że to zainteresowanie będzie cały czas rosnąć.
3: Myślę, że tak. Nawet nie mam wątpliwości, bo to niezwykle atrakcyjna przestrzeń i kto raz spojrzy w niebo, zada sobie pytanie, cóż to tam widać, ten myślę, że już w takim pytaniu pozostanie, będą pojawiały się kolejne, a zatem i kolejne odkrycia, poszerzanie tego obszaru obserwacyjnego. Można to robić na różne sposoby. Ja też zapowiadałem w waszym imieniu między innymi warsztaty astrofotografii, co daje możliwość, no a po pierwsze umiejętność tworzenia niezwykłych fotografii podczas obserwacji nocnego nieba. Generalnie czas na obserwację nieba nad Łodzią jest zawsze dobry, wyłączając te momenty, kiedy niebo nad naszym miastem niestety jest zachmurzone, chociaż, no właśnie, obserwacje może uniemożliwiać też tak zwane zanieczyszczenie światłem i ono oczywiście najobficiej występuje w centrum miast, tworząc taką łunę widoczną też z daleka, chociaż ja przyznam szczerze, że tutaj po skończonej audycji nie raz miałem okazję z parkingu na Sienkiewicza przy radiu oglądać niebo nad Łodzią i widać było nie tylko księżyc, ale może nie o tym teraz, dlatego że faktycznie jeszcze w granicach miasta można pojechać gdzieś, nie wiem, na Olechów albo na Smulsko i tam już widać więcej. A jeżeli pojedziemy jeszcze kawałek poza Łódź, to te warunki obserwacyjne poprawiają się znacząco. Każda pora roku, no bo latem oczywiście z przyjemnością, prawda, gdzieś tam kładziemy się na leżaczku czy kocyku i patrzymy, jakie piękne, gwieździste niebo. Natomiast no, minusem jest to, że te noce są jasne, prawda, albo w ogóle krótsze. Zimowe niebo i tak dalej, i tak dalej. O tym wszystkim powiedzą wam specjalistki i specjaliści WC1 Łódź, a ja korzystam z okazji, że jest ze mną jeden z nich i zapytam właśnie o te obserwacje nieba nad Łodzią, bez względu na to, jaka pora roku, my możemy zobaczyć coś, co nas zachwyci, co spowoduje, że zainteresujemy się astronomią, a przyjdziemy do was po więcej.
5: Zawsze, o ile się nie obserwuje z pomiędzy światła latarni miejskich, bo to niestety bardzo utrudnia, ale jak już gdzieś nawet między bloki wyjdziemy, do parku, w jakieś ciemniejsze miejsce, choćby księżyc, planety, najbardziej widoczne obiekty głębokiego nieba są w zasięgu już lornetek, częstokroć i teleskopów, to też nawet mieszczów, za przeproszeniem, ma szansę coś skorzystać z tego, co nam nocne niebo oferuje. Oczywiście, jeżeli pokusimy się o wysiłek i wyjedziemy poza miasto, albo mamy to szczęście, że mieszkamy z dala od tego zaświetlonego centrum, to jest oczywiście tym lepiej i wtedy wytoczenie nawet na trawnik przed domem potężniejszego teleskopu daje bardzo dobre efekty, a jak jeszcze dołożymy do niego aparat fotograficzny i troszeczkę cierpliwości, to kosmos odkrywa przed nami swoje skarby, dlatego warto się tematem interesować. Jak ktoś nie wie, jak zacząć, to oczywiście też zapraszamy na pokazy nocnego nieba w naszych kopułach, czy też na warsztaty z astrofotografii, które regularnie mniej więcej raz w każdym kwartale się pojawiają w naszej ofercie i tam można zacząć tę przygodę, a ona nie ma końca. Tutaj odkrywa się cały czas, codziennie coś nowego, czy co nocnie, może powinienem powiedzieć, w zależności od tego, czy rzeczywiście obserwujemy, i astronomia jest zabawą i nauką na całe życie.
3: A no właśnie, nauka poprzez zabawę, to jest coś charakterystycznego generalnie dla całego kompleksu EC1 Łódź. Zostajemy w planetarium EC1, bo w takiej formule odbył się też pierwszy festiwal Orbitarium. Ja tutaj wracam jeszcze na chwileczkę do powołania tej inicjatywy. Przed nami oczywiście edycja numer 2, ale to nowa łódzka inicjatywa. Festiwal Kosmosu Orbitarium.
5: Tak, zdecydowanie nasza intencja jest taka, żeby ten festiwal przyciągał. Idea jest taka, żeby zaoferować pakiet bardzo ciekawych rzeczy, tak żeby i dać szansę obejrzeć parę mądrych filmów z komentarzem, i jednak wziąć udział w prelekcjach organizowanych, szczerze wygłaszanych przez może ekspertów z zakresu nauk przyrodniczych, nasiąkać troszeczkę tą tematyką.
3: Drugą edycję jeszcze zapowiem. Dziś dziękuję pięknie za rozmowę. Byliśmy w planetarium EC1 w Łodzi.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
3: Tak, to program Co Jest grane w Łodzi, audycja poświęcona łódzkiej kulturze. O tym jest ten program, w którym zawsze stawiam na różnorodność, ale to jest, słuchajcie, niewymuszona jakby moja reakcja. No taka jest charakterystyka naszego miasta, taka jest łódzka kultura, różnorodna. Bartosz Lichawski, sięgam teraz zatem po dwa zupełnie różne tematy, choć mianownik wspólny. No i można nawet uznać, że dość, nie wiem, złożony, rozbudowany, czy też wielopoziomowy. Nie wiem, czy takie pojęcie w ogóle istnieje w matematyce, ale w moim rozumieniu tak, bo myślę o przestrzeniach łódzkich, które są obie ciekawe, i to jest ten wspólny mianownik, obie generują dobrą energię, zatem i korzyści z obcowania i tak dalej, można by tak wyliczać długo, więc lepiej sięgnę po szczegóły. No teraz wybierzemy się do Lasu Łagiewnickiego. Od razu zaznaczę, że to moja ulubiona zielona część Łodzi. Może dlatego, że choć kocham też ogród botaniczny, to ten jednak otwarty jest tylko w sezonie, prawda? Więc no, zimą możemy oczywiście liczyć na, nie wiem, ewentualnie wydarzenia specjalne typu spacery, co oczywiście w Co Jest grane w Łodzi też zapowiadam, no ale najkrócej mówiąc, botanik nie zawsze, a Las Łagiewnicki o każdej porze roku, no czeka ze swym leśnym bogactwem. Ale słuchajcie, jeszcze raz podkreślam, nie chcę rozpętać tutaj jakiejś, nie wiem, dyskusji, co fajniejsze, bo to jednak różna charakterystyka obiektów i nawet sam działam tutaj sprawiedliwie, nie tylko w samej audycji na antenie, ale i prywatnie jestem równie często w botaniku, co i w Łagiewnikach, mimo że do botanika mam, jak to się mówi, 5 kroków, a do lasu to jednak dla mnie wyprawa przez całą Łódź. Dlaczego warto? O każdej porze roku. Powiem za chwilę, a później moja gościni, Malwina Czajka. Ona opowie nam o swojej wręcz kulturalnej misji w Łodzi. No myślę, że jeśli interesujecie się festiwalami, filmem, dźwiękiem, krytyką filmową, tekstami krytycznymi, warsztatami itd., to Malwinę znacie, choćby ze słyszenia, więc posłuchamy jej opowieści za kilka minut, a teraz las.
4: Ciekawa Łódź.
3: Las Łagiewnicki. Można by o nim opowiadać naprawdę bardzo długo, a jeszcze dłużej spędzać w nim czas. Ale zwrócę uwagę na kilka takich najważniejszych faktów. Rezerwat przyrody. Jak się zwykło podkreślać, największy las w Europie w granicach miejskich. Zatem nasz. Piękny. No pięknie wyglądający, pięknie brzmiący i co podkreślam, o każdej porze roku piękne miejsce, gdzie usłyszymy no cudnie śpiewające ptaki. No i oczywiście najlepszy efekt jest wiosną, ale czy nie śpiewają latem, jesienią? No oczywiście, że zimą też słychać, choć przyznacie, że nieco inaczej to brzmi wtedy, prawda? Może nie tak ochoczo, ale też pięknie. Widziałem tu na spacerach fotograficznych dzięcioły, puszczyki, sikory, zięby, sujki, no, nie wiem, coś tam jeszcze sfotografowałem. Słuchajcie, coś jeszcze usłyszałem, ale nie chcę tutaj dookreślać gatunków, bo może się pomylę, nie jestem specjalistą, ale potrafię się zachwycać, słuchajcie, bo tych ptaków jest tutaj zdecydowanie więcej. Bo tam, gdzie są tereny podmokłe, taka łączka opadowa albo stawiki, to i cyranka, i czajka, i rybitwa ładnie się zaprezentuje. Same stawy też prezentują się niesamowicie. Powstały tu przecież setki, tysięcy, a może nawet idzie to już w miliony zdjęć. Także tych ślubnych. No nic dziwnego, cudnie wszystko odbija się. Ta cała otaczająca przyroda właśnie, nie wiem, czy soczystej zieleni, czy jesiennymi przebarwieniami w tafli wody. No zima też ma swój fotograficzny klimat, dlatego urządzane są tutaj też plenery, warsztaty fotograficzne i spacery o każdej porze roku. Zabierają nas tu łódzcy przewodnicy i łódzkie przewodniczki. Zapowiadam zresztą, w Co Jest grane w Łodzi na bieżąco takie wydarzenia. Zaprasza nas też m.in. Zielona Łódź, by odkrywać i tereny przyrodnicze, i historię Lasu Łagiewnickiego. Pozostałość po Wielkiej Puszczy Łódzkiej to cudowne dęby, to ponad 40% zalesienia, buki, klony czy brzozy, jak z obrazów Kossaka, Rapackiego czy Klimta. Tak, Gustawa Klimta, bo ten przecież namalował nie tylko słynny pocałunek, ale i piękne brzozy. Natomiast słuchajcie, wracając do lasu, często organizowane są tu bardzo różne aktywności. Relacjonowałem na przykład w Co Jest grane w Łodzi zajęcia, nawet zawody slow jogging. To jest taka japońska sztuka, no właśnie, marszu, prawie truchtu. Bardzo ciekawa historia, przyszła do nas z Japonii. A propos Japonii, urządzane są tutaj także kąpiele leśne, czyli Shinrin-yoku. Takie zanurzenie w cudnej przestrzeni lasu, jego zapachu, innego o każdej porze roku i dnia. Podobnie rzecz się ma w przypadku brzmienia lasu. Kąpiel leśna, Shinrin-yoku, spacery, Nordic Walking, rower. Słuchajcie, generalnie sami też możemy organizować sobie tutaj bardzo różne aktywności. W pięknych okolicznościach przyrody, bo jest tutaj zabytkowy, zachowany w oryginalnej bryle klasztor franciszkanów. Barokowe drewniane kapliczki, w tym ta z 1681 roku. Cudowne źródełko, stawy, bzura, kamienny krąg. Tam obok też stawu w Arturówku. Mówi się, że to jest miejsce mocy. Tu a propos jeszcze ogrodu botanicznego, tutaj też mamy i stawiki, i kamienie, właśnie takie miejsce mocy, no dużo elementów wspólnych, ale słuchajcie, tutaj także w Lesie Łagiewnickim plac zabaw, taki leśny, tablice edukacyjne. Tutaj swoją siedzibę ma też, jak wiemy, ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt, o którym też opowiadam, jest arcypiękny Pałac Heinzla, jest wszystko, generalnie wszystko, co potrzeba, by się zachwycić. Jest tu także sporo niezwykle dramatycznych ludzkich historii, ale te już zostawiam specjalistkom i specjalistom, z którymi możecie się przecież spotkać właśnie w trakcie licznych spacerów. I jeszcze jedna sprawa. Słuchajcie, podczas jednego właśnie z takich spacerów, nazwijmy to indywidualnych, zgubiłem dekielego do obiektywu, więc jakbyście znaleźli, to proszę zostawić przy dębie.
4: Ciekawe spotkanie.
3: Malwina Czajka, ja tutaj tytułem zapowiedzi mówiłem, że jesteś taką postacią, która wraz z zespołem współorganizatorek i współorganizatorów, no dźwigacie ciężar odpowiedzialności za kulturalną Łódź, za przestrzeń, którą najogólniej moglibyśmy nazwać filmową, choć tutaj, no w ramach tych waszych działań, które odbywają się przecież przez cały rok, można wyróżnić różne podgrupy, takie tematyczne, gatunkowe, bo jak mówimy, przecież film jest sztuką niezwykle pojemną. Jesteście sprawcami Festiwalu Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja w Łodzi. To już jest bardzo ważne, ugruntowane wydarzenie. Tak jak mówię, przez cały rok dostarczacie nam tutaj okazji do spotkań takich warsztatowych, spotkań z ekspertkami, ekspertami i tak dalej, i tak dalej. Powołaliście też, bo pierwsza edycja już się odbyła, nowy festiwal tutaj z myślą o dzieciach. No cały czas jesteście w takim, powiedzmy sobie, twórczym ruchu, prawda?
6: Tak, zgadza się. No przede wszystkim to jest takie przedłużenie festiwalu Kamera Akcja. Rozciągnięcie tego, co w 4 dni festiwalu nie mieścimy tyle rzeczy, ile byśmy chcieli. I faktycznie to kino młodzieńcze o dojrzewaniu, o wchodzeniu w dorosłość zawsze gdzieś tam było takim elementem i punktem istotnym dla nas, jako organizatorów festiwalu Kamera Akcja. I bardzo często podkreślaliśmy to, że ten świat studencki to jest ten, który gdzieś tam chcemy tutaj budować, ale też młodzież, którą chcemy angażować w oglądanie wartościowego i ciekawego kina, aby właśnie wiedzieli, że nie tylko popcorn w kinopleksie, ale także właśnie ciekawe dyskusje wokół kina i że można dzięki temu kinu poznawać światy, odkrywać siebie i gdzieś tam dojrzewać razem z tym kinem, czyli trochę to, za co my kochamy po prostu kino.
3: No nie mam wątpliwości, że w Łodzi kocha się kino, także dobrze, że mamy mnóstwo okazji do tego, by pielęgnować tę miłość. Natomiast no właśnie, ciekaw jestem, jak to we waszej głowie się poukładało, jak zrodził się ten pomysł, bo no generalnie Kamera Akcja to, tak jak mówimy, cały rok działań. Jesteście związani ze środowiskiem akademickim. Wywodzicie się jako zjawisko kulturalne w Łodzi, jako wydarzenie właśnie z łódzkiego kulturoznawstwa, z filmoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim. Zresztą no te wydarzenia, które odbywają się cały czas, non-stop i bez przerwy, nie tylko w ramach samego festiwalu, to przecież wydarzenia towarzyszące, dodatkowe, które organizowane są i przez uniwersytet, i wspólnie, dając nam możliwość właśnie spotkań wokół kina z twórcami, z aktorkami, aktorami, z recenzentami i tak dalej, i tak dalej. Tych wydarzeń jest bardzo dużo. Czyli generalnie, no tak jak mówię, przez cały rok akademicki jest temat krytyki sztuki, krytyki filmowej. Natomiast wy, no, postanowiliście, wykorzystując to, że Łódź jest miastem festiwalowym, jest miastem bardzo pojemnym, powołać do istnienia właśnie festiwal dający taki rarytas filmowy dla najmłodszych łodzianek i łodzian. Troszkę odpowiedziałaś już na to pytanie, dlaczego tak się stało, ale faktycznie czujecie taką potrzebę, taki głód, żeby robić jeszcze więcej tutaj dla Łodzi?
6: Razem z Przemkiem Kleisnerem co roku bardzo intensywnie pracujemy zarówno nad programem Festiwalu Kamera Akcja, ale także nad projektami fundacji po prostu, żeby właśnie gdzieś tam cały czas my się chcemy rozwijać Łódź Filmową i też gdzieś tam w wiele lat tutaj obserwowaliśmy, że każde duże miasto w Polsce ma swój festiwal dla młodych widzów, dla dzieci, dla młodzieży. Niesamowite, bardzo wartościowe imprezy i pomyśleliśmy sobie, że w Łodzi też by się taka impreza przydała właśnie, bo oczywiście można pojechać do Poznania, można pojechać do Wrocławia czy Warszawy na niesamowite pokazy filmowe, ale przecież można też po prostu pójść dwa kroki do tramwaju i wsiąść i pojechać do tego kina i tam zderzyć się z tym kinem. Dla nas niezwykle ważne jest to, co zawsze jest dla nas istotne, czyli nie tylko oglądamy filmy, nie tylko powtarzamy to, co możemy zrobić z dziećmi na kanapie w domu, nie tylko powtarzamy to, co gdzieś tam się dzieje w podróży do kina z dziećmi na jakiś premierowy pokaz, ale to też jest istotne to, że pokazujemy te kulisy kina. Chcemy pokazać i zafascynować tym, że można być twórcą animacji, można montować filmy, a można tworzyć kostiumy, że to są takie ciekawe zawody, z którymi chcemy zderzyć właśnie najmłodszych, aby im pokazać, jak to jest ciekawe. A tutaj w wydarzeniach kulturalnych chodzi o to, żeby pokazać, żebyśmy sami dochodzili do tego, co dla nas jest wielkie, co dla nas jest ciekawe, co chcemy odkrywać i co chcemy, żeby nas poruszało, bo każdy jest inny i każdy może poruszyć coś zupełnie innego. Są takie spotkania, żeby się zderzać ze swoją wrażliwością.
3: No tak, Malwina, ale wy też tymi działaniami przez cały rok tak naprawdę zachęcacie do tego, by karmić swoją wrażliwość, by z niej korzystać i tworzyć. Na przykład tworzyć teksty krytyczne. Krytyk mówi, krytyk pisze, ale także zachęcacie twórczynie i twórców z łódzkich uczelni artystycznych, choć oczywiście nie tylko, wszystkich zdolnych do tego, by tworzyć swoje opowieści filmowe. To wszystko dzieje się przez cały rok. Jest oczywiście związane z taką kulminacją, czyli festiwalami bezpośrednio już Kamera Akcja czy Filmowe Lato, ale przez cały czas jesteście widoczni tutaj w Łodzi. Cały czas jest gęsto i twórczo. No to ogromna zaleta. Wy na przykład wypoczywacie raz na jakiś czas, czy generalnie faktycznie 12 miesięcy w roku praca tutaj dla sztuki?
6: My może tutaj w zaciszu biurowym wszystko planujemy, programujemy, ale faktycznie to jest duża część pracy i faktycznie nie wyobrażamy sobie innego miejsca niż Łódź na to, żeby gdzieś tam tchnąć tego ducha filmowego. Tutaj ja się w filmie zakochałam jak najbardziej. Tutaj zaczęliśmy tworzyć imprezy jeszcze w czasach studenckich. Tutaj gdzieś tam dla nas ta kolebka jest istotna i tego, jak bardzo ciekawi, mądrzy i kreatywni ludzie tutaj żyją, chcą robić fajne rzeczy i kochają kino. I chcemy, żeby coraz więcej osób to widziało, zauważało i faktycznie gdzieś tam pochłaniało to i miało tą świadomość, że ta Łódź to nie jest tylko i wyłącznie po prostu duże miasto, tylko to jest nasze właśnie gdzieś tam miasto bardzo mocno filmowe. Faktycznie staramy się po pierwsze pokazywać właśnie wartościowe i ciekawe kino, ale pokazywać to, że ta Łódź naprawdę żyje i tutaj pulsuje tym kinem.
3: A no właśnie, kino, Malwina, raz używasz w kontekście filmu, a raz w kontekście miejsca, przestrzeni, budynku. Tutaj zabieracie swoją publiczność, a propos właśnie miejsc, Muzeum Kinematografii, też ważna sprawa, także i tu jesteście. Edukacja, uświadamianie, zabawa i tak naprawdę przez cały rok i dla każdego i mając na uwadze najmłodszych.
6: Warto po prostu podkreślać to, że ta Łódź filmowa jest różnorodna, ciekawa i przede wszystkim warto ją pokazywać i też pamiętać o tym, że właśnie ci najmłodsi, jak obcują z tym kinem, to żeby obcowali z czymś, co dla nich będzie fascynujące, czyli warto gdzieś tam pamiętać o tym, że naszym dzisiaj młodym odbiorcom potrzebne jest to doświadczenie, nie tylko jakby odbieranie, postrzeganie, widzenie i oglądanie, ale także doświadczenie, więc gdzieś tam zabranie ich w ten świat filmowy, ale okraszenie tego dodatkowymi wyzwaniami kreatywnymi, to jest coś, co gdzieś tam buduje potem ich świadomość i ich rozwój, ale też znowu, jesteśmy w Muzeum Kinematografii, gdzie jest pałac pełen bajek, cudowna wystawa i to jest jakby miejsce, które zostanie w pamięci.
3: Ale absolutnie, ważne rzeczy, generalnie jeszcze raz podkreślam, przez cały rok. Wiosna to na przykład zgłoszenia do sekcji konkursowych, warsztaty, lato, festiwal, teraz już przed nami drugi, jesień, no wiadomo, Kamera Akcja, a zima, spotkania z twórcami, no i chyba dominacja tematyki oscarowej. Dobrze, szczegóły na bieżąco, a za rozmowę pięknie ci dziękuję. Malwina Czajka.
6: Dziękuję bardzo.
0: To jest jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
7: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
8: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
9: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
10: Marcin Żychliński, czeka nas dziś podróż w czasie. Przy wschodniej 19 przeniesiemy się ponad 100 lat wstecz, a pomoże nam w tym m.in. Anna Łagodzińska-Pietras. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: Ale zanim opowiemy, co tutaj przy wschodniej 19 w Łodzi działo się kiedyś, to powiedzmy, to jest Bibuła, nowe muzeum na mapie Łodzi. Bibuła to miejsce, które właśnie jest powiązane z historią o Józefie Piłsudskim, ale jeszcze z tego okresu, zanim został marszałkiem.
11: Tak, Bibuła, intrygująca nazwa, która nie do końca wyjaśnia znaczenie tego miejsca.
10: I właśnie tym zdaniem tutaj postawmy małą kropkę, a później przejdziemy do historii tego miejsca.
4: Odwiedzamy łódzkie muzea.
10: Taka podróż, powiedziałem, w przeszłość, ale też i w przyszłość.
11: Takie wyjątkowe, tajemnicze miejsce, w którym z jednej strony opowiadamy o historii, ale z drugiej strony staramy się wyciągnąć jak najwięcej z tej historii dla współczesności przy użyciu środków wyrazu charakterystycznych dla tego, co nas czeka w przyszłości. Brzmi to zagadkowo, ale już wyjaśniamy. Zwiedzanie muzeum, które jest rekonstrukcją muzeum z 1938 roku, jakie funkcjonowało w tym miejscu, odbywa się przy użyciu tabletów w rozszerzonej rzeczywistości. Stanowi to dla nas punkt wyjścia do zainteresowania zwiedzających historią, ale też do wyciągnięcia właśnie lekcji z tego, co w przeszłości się działo. Mówimy o działalności Józefa Piłsudskiego, mówimy o drukowaniu tajnego organu Polskiej Partii Socjalistycznej Robotnika, ale zastanawiamy się też nad tym, jaką moc ma słowo, jaką wagę ma słowo, co my słowem możemy zdziałać. Dziś, obecnie w roku rewolucji jest to wyjątkowo ważne, roku rewolucji 1905 roku. Zapraszamy naszych zwiedzających do zastanowienia się nad tym, jakich słów używamy, co nimi przekazujemy, budujemy nimi, czy burzymy, jak nasze codzienne postępowanie wpływa na relacje międzyludzkie, na spotkania z innymi ludźmi. I to jest też taki punkt przekazu naszego wyjścia właśnie do współczesności i do współczesnego odbiorcy. W ofercie edukacyjnej, którą szeroko polecamy, proponujemy zajęcia, w których zastanawiamy się właśnie w oparciu o historyczne wydarzenia, takie jak droga na Syberię na przykład, zastanawiamy się nad tym, jak podróże zmieniają życie, w jaki sposób nasze wyzwania, które spotykamy po drodze, wpływają na nas, kształtują nas, nasze osobowości. A więc lekcje są pogłębione, historia stanowi dla nich jedynie punkt wyjścia. Innym takim, może wartym zwrócenia uwagi zagadnieniem, jakie staramy się poruszać, to praca grupowa, bo właśnie działalność tajnej drukarni nie byłaby możliwa bez zaangażowania całego zespołu osób. Każdy odpowiedzialny był na jakimś etapie za realizację tego głównego zadania, jakim było drukowanie robotnika. Tak jak i dzisiaj, jednostkowo niewiele jesteśmy w stanie zdziałać.

0: salce, która jest na końcu tutaj już całego tego mieszkania zaadaptowanego na muzeum. Na samym końcu jest właśnie taka salka. Co tam znajdziemy?
1: Tak, pomieszczenia, którymi dysponujemy, są bardzo kameralne, bo jakby nie było, jesteśmy w mieszkaniu.
0: Ja mówię salka, no właśnie, bo to muzeum to tylko z nazwy, znaczy to też muzeum oczywiście, natomiast to przede wszystkim jest dawne mieszkanie.
1: Tak, ta przestrzeń jest niewielka, charakterystyczna właśnie dla mieszkania, co sprawia, że obserwujemy to i mogę powiedzieć to z dumą, zwiedzający czują się u nas dosyć komfortowo i właśnie tak mieszkaniowo. Oni przychodzą do nas w gości i tak też staramy się zwiedzających traktować.
0: To jeszcze dwa zdania pod koniec zwiedzania właśnie w tej ostatniej sali. Co tam znajdziemy?
1: Ostatnia sala to jest takie pomieszczenie dodatkowe, które kiedyś było zamurowane. Mówimy o nim, właśnie wybiegamy w przyszłość i teraźniejszość. Mówimy o przeniesieniu tego przekazu historycznego do naszej codzienności.
0: To taka inspiracja nie tylko na lekcje historii, ale też inspiracja takiego, nie wiem, po takiej postawy obywatelskiej też można powiedzieć.
1: Zostawiamy ten temat do przemyślenia każdemu na swój sposób. Mamy nadzieję, że właśnie z refleksją na temat tego, jak się porozumiewamy, jak kształtujemy relacje, nasi zwiedzający wychodzą, a przynajmniej do tego ich zachęcamy.
0: To tyle o edukacji, o tym, jak ta edukacja się tutaj odbywa, jak to wygląda, to teraz wracamy do zwiedzania.
2: Odwiedzamy łódzkie muzea.
0: Bibuła, czyli muzeum nowe na mapie muzeów w Łodzi, poświęcone właśnie temu, co działo się pod tym adresem, a działo się tutaj bardzo dużo, historia związana z marszałkiem. Rozmawiamy z Anną Łagodzińską Pietras w pierwszej części tej rozmowy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Zgadza się. Jesteśmy w miejscu, które dzisiaj słyszy mieszkańców, którzy przychodzą tutaj do mieszkań, które zamieszkałe są przez ludzi przeróżnych. Natomiast kiedyś kamienica mieszczańska również służyła różnym lokatorom, ale wśród nich ukrywał się adwokat Dąbrowski, zupełnie nieznana nikomu postać, która przybyła tutaj do Łodzi w czasie jej wielkiego rozwoju jesienią 1899 roku, świeżo po ślubie z Marią, kobietą, która zajmowała się utrzymaniem, pilnowaniem ogniska domowego, nie zatrudniona była zawodowo, natomiast ten mężczyzna właśnie uznawany przez sąsiadów, przez dozorcę, przez służbę, która również była tu zatrudniona, za adwokata, zajmował się pracą w swoim gabinecie. Nikt tam nie zaglądał, nikt nie wnikał, czym on dokładnie się zajmuje, gdzie chodzi do pracy. Skoro zamykał się w jednym pokoju i tam wykonywał swoje obowiązki, uznano właśnie, że jest zapewne adwokatem.
0: Wchodzimy zatem do środka. Wielkie, przepiękne drzwi na klatce schodowej.
1: Weszliśmy historycznym wejściem, które prowadziło właśnie do tego mieszkania na pierwszym piętrze kamienicy przy Wschodniej 19, gdzie zamieszkiwali państwo dąbrowscy. Po naszej prawej stronie znajdowały się pomieszczenia od strony podwórka, pomieszczenia kuchenne, water closet tak zwany, czyli dzisiejsza łazienka. Mieszkanie było bardzo nowoczesne. Była tutaj też jadalnia i pomieszczenie dla służby. Po lewej stronie, może przemieśćmy się tam, znajdowała się sypialnia jako pierwsze pomieszczenie. Dalej korytarzem można było wejść do salonu. I na samym końcu znajdował się gabinet pana domu. Mieszkanie było wynajmowane. Na pierwszym piętrze w kamienicy wielkomiejskiej to takie mieszkanie prestiżowe, takie, które widać było z dołu. Przechodnie mogli zobaczyć przez okna pięknie zdobione sztukateriami właśnie sufity, które i dzisiaj można podziwiać, dlatego że zostały fantastycznie odrestaurowane. Mnóstwo pracy konserwatorskiej zostało tutaj w to odtworzenie włożone.
0: No, nawet jeśli nie mamy akurat czasu, żeby wejść do środka, ale na pewno warto, to warto po prostu spojrzeć też w górę, przechodząc na rogu wschodniej pomorskiej, spojrzeć przez okno i faktycznie zobaczymy przepięknie zdobione sufity, żyrandole, no i też stolarka okienna odnowiona, też przywrócona do tej dawnej świetności.
1: Tak, w tych miejscach, w których udało ocalić się oryginalną tkankę, ona oczywiście jest wyeksponowana, gdzie nie, gdzie niestety stan kamienicy nie pozwolił na to, ale oczywiście tak, mamy nadzieję, że to, co widać z zewnątrz, jest zachętą do odwiedzenia wnętrza. Natomiast wnętrze zasługuje na szczególną uwagę, dlatego że mamy tutaj pewnego rodzaju muzeum w muzeum. O co chodzi? O to, że Kiedyś mieszkali tutaj Piłsudcy, jak powiedzieliśmy, na przełomie 1899 i 1900 roku, ale w

0: Wtedy jeszcze Józef Piłsudski był tylko działaczem socjalistycznym. Dopiero był na tej drodze do objęcia funkcji marszałka. Dopiero walczył o niepodległość, szukał tej drogi walki o niepodległość. Był świeżo po powrocie z Syberii. Tutaj drukował nielegalne czasopismo Robotnik. Ale później, w roku 1938, władze Łodzi zdecydowały się na utworzenie Izby Pamięci, muzeum poświęconego Piłsudskiemu. I dzisiaj to, co możemy zobaczyć gołym okiem, to jest właśnie rekonstrukcja tego muzeum z 1938 roku. Dlatego mamy tą szkatułkową taką konstrukcję tego miejsca. A więc to, co widzimy wokół nas, odtworzone, zrekonstruowane tapety, zrekonstruowane gabloty w kształcie takim, jaki był w okresie międzywojennym, czy nawet wybór zdjęć, to jest właśnie wszystko nawiązaniem do wystroju, jaki panował tutaj w Muzeum Pamiątek po pierwszym marszałku i wodzu narodu Józefie Piłsudskim, bo taka była oficjalna nazwa tego miejsca.
1: To miejsce jest po prostu ważne z punktu widzenia historii naszego miasta. Tutaj drukowano Robotnika, zresztą też z tego względu działalność została zakończona, bo okazało się, że wyszło na jaw, że tutaj drukowano tego Robotnika.
0: Zgadza się. W jednym z pokoi widzimy na ścianie zdjęcia współpracowników Józefa Piłsudskiego, którzy bywali w tym mieszkaniu. Mamy tutaj Kazimierza Rożnowskiego, który był zecerem, zajmował się tą żmudną pracą, układaniem literka po literce tekstów publikowanych później w Robotniku. Józef Piłsudski je redagował, on był twórcą tekstów, ale widzimy też między innymi Aleksandra Malinowskiego, postać bardzo ważną dla Polskiej Partii Socjalistycznej, dla Ruchu Socjalistycznego. On bowiem dostarczał tutaj, do tej tajnej drukarni, papier, tusz drukarski i odbierał stąd wydrukowane numery Robotnika. Podczas jednej z takich akcji, kiedy przyjechał z papierem, zakupił bardzo dużą jego ilość, 8 rys, i te 8 rys to był podejrzany zakup. Doprowadził on carską ochranę właśnie śladami Aleksandra Malinowskiego do tego miejsca tu na Wschodnią 19. A jak odbyło się aresztowanie?
1: Opowie nam o tym Izabela Werecka-Szczepańska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jesteśmy w pomieszczeniu, gdzie właśnie jest taka prasa, taka postonka popularna, kiedyś tak się mówi.
2: To jest maszyna drukarska Boston Model Press, zwana potocznie bostonką. Przez Piłsudskiego nazywana pieszczotliwie babcią. Używał również innych określeń, choć to były takie trochę niecenzuralne, nazywał ją cholerą, gratem, w zależności od swojego nastroju.
1: Tutaj faktycznie w tym pomieszczeniu, czy symbolicznie to drukowanie się odbywało? Tutaj jest tylko symbolicznie umiejscowiona ta prasa drukarska.
2: Stoimy dokładnie w tym pomieszczeniu, w którym znajdowała się tajna drukarnia. Pomieszczenie było przeznaczone na gabinet, w którym Józef Piłsudski redagował tekst, i w szafce zamykana była właśnie ta maszyna drukarska.
1: Jak to się odbywało? W godzinach nocnych, czy właśnie w dzień, kiedy było bardzo głośno, tramwaje tutaj tędy przejeżdżały, kiedy ten gwar miejski był, czy to jednak po nocach, można tak powiedzieć?
2: Drukowanie odbywało się w godzinach nocnych, natomiast odbywało się tak naprawdę, było to możliwe dlatego, że pod spodem, pod nami, gdzie stoimy, znajdował się skład bawełny i pończoch, czyli takie miejsce, które w ciągu dnia było często odwiedzane przez kupujących, natomiast w nocy ono było puste. I tutaj to drukowanie odbywało się właśnie.
1: To może zaprezentujemy tak na sucho, ale będziemy słyszeć, jak to właśnie pracuje, bo to nie jest taka cicha maszyna wcale. Za każdym razem, gdy słyszymy takie łupnięcie, to właśnie jedna strona jest odciśnięta, tak?
2: Dokładnie tak. Tych ruchów w ciągu godziny wykonywano od 250 do 280, żeby wydrukować nakład 1900 egzemplarzy. No i tak to się odbywało. Jak słyszeliśmy, była to dosyć głośna praca.
1: Głośna praca, ale jakże potrzebna ówcześnie. Dokąd trafiał później ten robotnik drukowany tu przy Wschodniej?
2: Do łódzkich fabryk, do robotników. I wyglądało to tak, że no bo pierwsze co to zastanawiamy się, jak słowo pisane było odbierane przez właśnie robotników. Nie wszyscy potrafili czytać, natomiast odbywało się to w ten sposób, że ci, którzy umieli czytać, przekazywali to, co wyczytali innym. Tworzyły się takie kółka, w których właśnie ta wiedza była przekazywana między sobą. Oprócz tego, że jest tutaj odtworzone to Muzeum Pamiątek po pierwszym marszałku i wodzu narodu Józefie Piłsudskim, muzeum z lat 30., dołożona jest ścieżka w rozszerzonej rzeczywistości. Zwiedzanie u nas odbywa się z tabletem i z słuchawkami, czyli każdy zwiedzający otrzymuje zestaw, którym kamerą tabletu skanujemy sobie wybrane punkty i w tablecie odtwarzane są filmy. Właściwie cała historia tego wydarzenia, które miało miejsce przy Wschodniej 19 w roku 1900, jest opowiedziana w tej formie filmowej odtwarzanej na tablecie.
1: Zaglądamy na Wschodnią 19, poznajemy historię, bardzo ważną historię, o której opowiadały nam dziś Anna Łagodzińska-Pietras i Izabela Werecka-Szczepańska. Bardzo dziękujemy za to.
2: Zapraszamy.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
4: Okej, to ja sięgam teraz po dwie sztuki sztuk, w co jest grane w Łodzi, czyli właśnie w audycji, w której mówimy o sztuce uprawianej w Łodzi za chwilę, no między innymi o miejscu, które taką sztukę pielęgnuje. No to może rzeczywiście zbyt ogólna zapowiedź, zatem fotografia. Oto sztuka. Piękno w treści i formie. No warto o tym pamiętać, tym bardziej w czasach, kiedy no generalnie strzelamy fotki, selfiaczki, bardzo dużo. I często zapominamy w tym tempie, pośród wielu zdjęć, jakie zrobiliśmy do swoich na przykład smartfonów, że to sztuka, gdzie potrzebna jest i technika, i pewien zamysł. No i wtedy fajnie się to wszystko po prostu ogląda, prawda? O wartości fotografii przypominają nam m.in. wystawy, zajęcia warsztatowe, spotkania z artystami, to wszystko w Łódzkim Towarzystwie Fotograficznym, a także w działającej przy ŁTF-ie galerii wystawienniczej, galerii imienia Hahnemanna przy Piotrkowskiej. Tam zajrzę, bo to bardzo ważna przestrzeń. Zresztą drobnymi krokami zbliża się także jubileusz. No ale to jeszcze dziś faktycznie mogę spokojnie zaakcentować to słowo, że drobnymi krokami, choć oczywiście, że się zbliża. Zanim o samym jubileuszu, to będzie dzisiaj troszkę o historii UTF-u, no ale przede wszystkim o misji. Tak to zabrzmiało, słuchajcie, ale w sumie no, tak to miało zabrzmieć, bo tak jest. Misji. By pielęgnować i popularyzować fotografię właśnie jako sztukę. A później teatr. No i tutaj też nieco mocniej wejdę w temat już tytułem zapowiedzi, bo to będzie teatr improwizowany. Ja pamiętam, słuchajcie, jak to wszystko rodziło się w Łodzi. Teraz śmiało można powiedzieć, rozrosła nam się ta przestrzeń teatralnej części miasta. Pamiętam, jak dawno, dawno temu, a może wcale nie tak dawno, wystartowała pierwsza grupa teatru improwizowanego w naszym mieście. No i zastanawialiśmy się, czym jest w ogóle impro w teatrze. Czy na przykład Szalone nożyczki powszechnego to czasem nie jest właśnie impro. No, później oczywiście udało się stworzyć taką definicję, ale też przez lata występów, spektakli, zbudować w łódzkiej publiczności taką świadomość, czym jest ta sztuka teatru. No i pamiętam, czy też może nawet pamiętamy przecież te kolejne występy kolejnych też powstających w Łodzi grup teatralnych na kolejnych scenach gościnnych, na przykład w Teatrze Nowym, w Teatrze Małym, w Wytwórni i tak dalej, i tak dalej. Wszystkich grup oczywiście nie zaproszę, przynajmniej do jednej audycji, bo generalnie staram się i przecież czynię to na bieżąco, wskazując na ich obecność, działalność, repertuar, natomiast dziś będą dwie. Tak jest, w przestrzeni jednej audycji to się uda. Z jednej strony młoda formacja, Niebo Impro, z drugiej ta, która doczekała się już nawet przecież swojej stacjonarnej sceny i gra od kilku sezonów na OFF-ie. Teatr Komedii Impro. No dobrze, to co, może pamiątkowe zdjęcie? Sięgam po smartfona, słuchajcie, proszę bardzo. Uśmiech, elegancko, a jeszcze ja. Czekajcie, to będzie takie selfie ze słuchaczkami i słuchaczami. Proszę bardzo, cyk. Dobrze, a to, bo tak, bez dźwięku, słuchajcie, bo tutaj nie ma migawki generalnie. No, można sobie ustawić, jaki się tam chce, ale ja to tak z cicha pęk, jak to mawiali starożytni. No dobrze, słuchajcie, to zapraszam. Zaczynamy od tematu fotografii w Łódzkim Towarzystwie Fotograficznym. Bartosz Lichawski.
3: Ciekawa Łódź.
4: Bez wątpienia Łódź jest ciekawym miastem ze względu na obecność Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego. No i można powiedzieć, że Łódź jest też ciekawym miastem w obiektywie członkiń, członków Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego, ale można powiedzieć jeszcze szerzej, że Łódź jest ciekawym miastem do fotografowania. A jak już to zauważyłem, przed chwilą wszyscy robimy zdjęcia. Jeśli nie wszyscy, to znakomita większość z nas ma albo jakiś porządny aparat fotograficzny, albo też smartfon, mniej lub bardziej porządny, ale za każdym razem wyposażony w obiektyw, może nawet obiektywy, no i funkcję robienia zdjęć. Mało tego, współczesne smartfony robią już takie zdjęcia, że w zasadzie można powiedzieć, że są to aparaty fotograficzne z możliwością dzwonienia. No to sięgamy teraz do historii nie tyle samej fotografii, co do historii Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego, które zostało założone przez Józefa Farbotko i Aleksandra Zakrzewskiego. To na bazie Klubu Miłośników Fotografii Polskiej IMKI w Łodzi. Ale słuchajcie, to też był oddział Polskiego Towarzystwa Fotograficznego. Natomiast w lipcu 1949 roku powstało coś, co przyjęło nazwę Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego. No i tutaj sięgam po kolejną bardzo ważną datę, słuchajcie, dlatego, że przecież LTF dysponuje własną przestrzenią wystawienniczą. No i tutaj jeden jubileusz to właśnie ten rok 1949, a drugi to 1957, Galeria Fotografii. Obecnie mówimy o galerii imienia Eugeniusza Hahnemanna przy Piotrkowskiej, gdzie prezentowane są różne wystawy, słuchajcie. Choć LTF prezentuje się nie tylko tutaj i tak naprawdę nie tylko w Łodzi, ale skoncentrujmy się na naszym mieście. Pamiętam też, a propos jubileuszu, piękną, bo jubileuszową wystawę 75-lecia Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego i wtedy te niezwykłe zdjęcia, prace prezentowane były przecież w Ośrodku Propagandy Sztuki. Generalnie chodzi o to, żeby tego typu wystawami, które przecież odbywają się przy różnych okazjach i przez cały rok, pokazać i podkreślić dorobek artystyczny członkiń i członków towarzystwa z bardzo różnych przecież pokoleń. To umożliwia widzom poznanie też rozwoju, ewolucji, zmian spojrzenia na fotografię, na obraz, na sprzęt także, jej znaczenie w bardzo różnych okresach historycznych. To jest też za każdym razem okazja do tego, by poznawać bardzo różne techniki fotografii, klasyka albo współczesność, różnorodność form, tematów, twórczości członkiń i członków Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego. Ale słuchajcie, warto może to podkreślić, choć myślę, że w Łodzi wszyscy o tym wiedzą, że nie trzeba być w szeregach, prawda, by posługiwać się legitymacją LTF-u, żeby mieć dostęp do tej całej wiedzy, do tych wszystkich prezentacji, form wystawienniczych i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, przecież ja też na bieżąco zapowiadam bardzo różne cykle fotograficzne. Najsłynniejszy z nich to po prostu fotografia miesiąca. Macie już w tym miesiącu fotografię, z której jesteście dumni. No, generalnie słuchajcie, tych wydarzeń, które też zachęcają łodzianki, łodzian, choć oczywiście nie tylko, bo to są wydarzenia międzynarodowe, jest więcej. To między innymi autoportret w kwadracie, potęga Łodzi albo magia dnia. A do tego wszystkiego dochodzą, no właśnie, wystawy bieżące i warsztaty. Ogrom warsztatów, które wam tutaj w Co jest grane w Łodzi zapowiadam, no bo z jednej strony to jest początek fotografii analogowej, choć można by powiedzieć cyjanotypia, fotografia otworkowa, nauka właśnie tej fotografii aparatami manualnymi na tak zwaną kliszę, koreks, ciemnia, wywoływanie zdjęć, super sprawa. Ale to wszystko przekłada się i przydaje później na obsługę własnego, czasem bardzo zaawansowanego aparatu fotograficznego, byśmy wiedzieli, jak ustawić tutaj parametry, jak przyłożyć oko, by stworzyć coś niezwykłego, coś, co można pokazać albo swoim najbliższym, albo w efekcie także we wspomnianej galerii imienia Eugeniusza Hahnemanna przy Piotrkowskiej. No to teraz czas na teatr.
3: Teatry.
4: Dominika Zołotarew i Niebo Impro, młoda grupa teatralna, no młoda, ale z drugiej strony już świetnie znana, bo graliście w Łodzi niejednokrotnie na niejednej scenie, więc pokazaliście, że w przestrzeni Niebo Impro wszystko się może zdarzyć i dzieją się rzeczy nieprzewidywalne, bo jest to teatr improwizowany.
5: Rzeczywiście rzeczy dzieją się na naszych oczach, nawet my jesteśmy bardzo często tym zaskoczeni i częściej niż rzadziej wychodzą to naprawdę ciekawe historie. My stawiamy na relacje, na to, żeby ta historia rzeczywiście miała jakąś wartość, a przy okazji bardzo często wychodzi, że jest to komedia, bardzo często jakieś elementy fantastyki, ale dla nas jako nowej grupy właśnie największym priorytetem jest to, żeby historia coś wnosiła, jakby angażowała publiczność w Łodzi.
4: Dominika, ja zastanawiam się, jak to jest z twojej, waszej perspektywy jako właśnie tej młodej grupy. Czy łatwiej było wtedy, kiedy ten teatr w Łodzi się rodził, kiedy powstawała świadomość na jego temat, czy teraz? Myślę tutaj o tym, że no, wtedy trzeba było nauczyć publiczność reakcji, umiejętności współgrania, współdziałania, współobecności właśnie w przestrzeni teatru improwizowanego. Dzisiaj, no my, łodzianki, łodzianie, mamy już świadomość, czym jest teatr improwizowany. Pewnie byliśmy niejednokrotnie, jak nie, no to jest mnóstwo okazji, by sprawdzić, ale generalnie chodzi o to, że my wiemy, czego możemy się spodziewać. Może zatem też nasze wymagania urosły. Może zatem jest po prostu trudniej.
5: Myślę, że na pewno. Myślę, że to też jest praca z człowiekiem. Znaczy, że ja na przykład przez lata jakby pracy nad sobą jako sobą potrafię może już dostrzec, że okej, inni ludzie to robią, inni ludzie robią to dobrze. Gdzie jest moje miejsce? I wszyscy chyba sobie zadajemy to, trochę to pytanie i mam nadzieję, że my wnosimy nową wartość. Po prostu mam nadzieję, że my jako jednostki są po prostu wspaniałe jako jednostki, jako grupa, rozumiemy się, czujemy się. Te próby przynoszą nam takie ciepło, że mamy nadzieję, że to po prostu przejdzie też do publiczności.
4: Ale to chcę zapewnić, że przechodzi, że jest to taki krąg wymiany energii i to wszystko pięknie współgra i tworzy przestrzeń teatru i te niesamowite historie. No, generalnie jesteście w bardzo różnych miejscach Łodzi, sceny gościnne, z których możemy was znać. No i tutaj opowiadacie, czy też opowiadamy wspólnie właśnie bardzo różne historie, tworząc te spektakle. Myślę sobie też o tej trudności, jaka może spotkać aktorki, aktorów na scenie w momencie, kiedy pojawia się jakiś na przykład mało ciekawy albo no, kontrowersyjny temat. Czy są w ogóle takie tematy, których, jak to się mówi, nie bierzecie od publiczności?
5: Znaczy, na pewno ważną częścią jest moderacja, czyli to, jakie inspiracje rzeczywiście bierzemy. My akurat pewnie weźmiemy od jednej, maks dwóch osób i to będą raczej historie niż pojedyncze słowa, ale oczywiście, że to się dzieje, ludzie różne słowa rzucają, jest to oczywiście taki inside joke, że my też sobie na próbach je rzucamy, bo wiemy, że się pojawi po prostu słowo prosektorium albo jak zapytamy o miejsce. Natomiast my się tylko inspirujemy, więc właściwie z każdego słowa, z każdej historii jesteśmy w stanie wyciągnąć to, z czym my jesteśmy okej, żeby to grać albo nie, więc to raczej nie jest zagrożenie.
4: Dominiko, dziękuję pięknie za rozmowę. Trzymam kciuki oczywiście, bo tworzycie wartość łódzkiego teatru, teatru improwizowanego, nie, bo impro, ale ze mną jest też Adam Owczarek z Teatru Komedii Impro. No właśnie, Adam, ja pamiętam, jak zaczynaliście, jak graliście na scenach gościnnych, dzisiaj macie swój adres, gracie na Ofie. To też pokazuje, jak teatr improwizowany jest potrzebny w Łodzi i jak łódzka publiczność chętnie odpowiedziała na taką zaczepkę, prawda? Spotkajmy się, stwórzmy teatr.
6: Przychodzą do nas stali widzowie. No już niektórych jak wchodzą, to o, dzień dobry, już tak się troszkę nawet poznajemy. Rekordziści są po kilkanaście razy. Niektórzy przychodzą no, z różnych motywacji, przyprowadzają znajomych na przykład. Pamiętam jakiś czas temu na spektaklu, bo zwykle przed rozpoczęciem pytamy, kto jest pierwszy raz, a kto przyszedł po raz kolejny. To mniej więcej połowa sali wraca, połowa to są osoby nowe. Czasami pytamy, a skąd się dowiedzieliście o nas? Tu także wspominane są czasem media, ale najczęściej ludzie mówią, dowiedzieliśmy się od znajomych. Też pamiętam jeden spektakl, gdzie się okazało, że odezwała się cała, chyba na oko 20-osobowa grupa. Skąd wiecie? A od tej koleżanki, co tam siedzi, to ona nas przyprowadziła. Ludziom się podoba, wracają do nas, bo mogą się cieszyć, bawić. Też jedna z naszych stałych odwiedzających powiedziała, że my trochę działamy jak taki prozak, żeby dać radość, że ona zawsze wychodzi od nas taka uśmiechnięta, naładowana, zadowolona, bo to faktycznie są takie przedstawienia radosne. Ja kiedyś wymyśliłem, że taką akcję, której w sumie nie zrealizowałem, że to są spektakle, na których nie da się nie uśmiechnąć. Nie ma takiej możliwości. Jeżeli ktoś przyjdzie na spektakl i podczas całego całego spektaklu ani razu się nie uśmiechnie, to ja mu osobiście oddam pieniądze za bilet, bo mogę zaryzykować, że nieraz stoję, przyglądam się, jak reagują widzowie, no to faktycznie no, nie można się nie uśmiać. Jak patrzymy, jak aktorzy się gimnastykują na tej scenie i nie fizycznie, tylko psychicznie, bo tak to wygląda. No, oni przecież wchodzą na scenę i oni nie wiedzą, kim będą, tak? Nagle dowiadują się, że nie wiem, aktor wchodzi z aktorką, ty będziesz, nie wiem, muzykiem, pianistą, a ty będziesz malarzem pokojowym. I gdzie się znajdujecie? A znajdujecie się w galerii. 3, 2, 1, impro. I oni już wchodzą w rolę. Czasami jak te spektakle, no bo to się różnie toczy, nieraz tak powiedzmy potocznie nie do końca się klei, tak? Albo się coś rozjeżdża, bo to przecież powstaje tu i teraz, tak? I zawsze jest finał, zawsze jest to szczęśliwe, można powiedzieć, zakończenie, bo aktorzy współpracują ze sobą, działają. To wszystko jest na takim pozytywnych emocjach. Zawsze się udaje. No, Teatr Komedii Impro w końcu.
4: No tak, no tak. Natomiast jeśli wam się uda paść na występ którejś z łódzkich grup teatralnych i będzie to na przykład pierwsze spotkanie, to myślę, że będą kolejne. Adam Owczarek z Teatru Komedii Impro, dziękuję.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
7: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
8: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
9: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź. Autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Już teraz zgłoś się na meloradio.pl, a gdy do ciebie zadzwoni

0: 3 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Naszą inwestycję w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Rano.

0: pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2, Zgierz Łódzka 28. O reklamie.
0: Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ale chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: Autopromocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło, całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało? No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
0: No jak co? Wstawać!
4: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
1: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
5: Waldek,
1: Marcin
4: i Daria.
5: I to nie było tylko pum, pum, pum.
6: M to muzyka, której

autopromocja. Sunrise. To będzie najbardziej epic before przed dobrym Melo. Poznaj historię i wyjątkowy klimat sześciu scen. Sunrise Festival.